kochasz słuchacze, słuchacze LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Dr Bohdan Horbal, odznaczony prezydentem Polskiej Republiki. Autor listy Seweryan Kosowski. Prezydent Polskiej Republiki odznaczył doktora Bohdana Horbala, kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatne zasługi dla zachowania, dokumentowania i popularyzowania spadkowiny Lemkił ta budowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto czynne polskie odznaczenia było peredane osobisto 20 września septembra 2023 roku w czas wizyty prezydenta dr Karola Nawrockiego w New Yorku. W tenże dzień prezydent i pierwsza dama Marta Nawrocka stretyli się w Christ the King High School polonijnym serdowiskom. Cytuania. Za wnioskiem generalnego konsula Polszczy w New Yorku Mateusza Sakowicza prezydent Polszczy Karol Nawrocki odznaczył menę kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatny wkład w zachowania, dokumentowania i promocję lemkiłskiego dziedzictwa ta zabudowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto odznaczenia otrzymał ją osobisto z rąk prezydenta podczas jego wizyty w New Yorku 20 września septembra 2023 roku. Napisał po otrzymaniu odznaczenia dr Horbal. W tot den prezydent Nawrocki peredał odznaczenia i drugim emigracyjnym dijaczom. Besidua już to zawdiaky takim osobom możliwy sód partnerskie relacje między Polszczą a Ameryką. Zwertajuczy się do odznaczonych osób, prezydent podziękował im za zasługi dla Polskiej Republiki ta dla polsko-amerykańskich odnosyn. Zwernął uwagę, że to odznaczeny reprezentują pełną sospilną mozaiku. Osoby duchowne, że dbają o tradycję i wiru, edukatory ta dyrektorki szkół, że dbają o język i dostomennictw młodych pokoleń, biznesmeni, że osiągają biznesowe i charytatywne uśpichy, historyka, że to plekat i regionalną pamięć, a też przedstawniki świata sportu, informowano w komunikacji postriczy na oficjalnym website polskiego prezydenta. Bohdan Horbal. Wrodził się Bohdan Horbal 27 grudnia 1965 roku w Nyżnoszleskiej Ścinawi, co leży nad riką Odrą. Porodi, do czego w późniejszym periodzie swojej roboty niejednokrotno wertat, jest bortnoho, nianio, i prygranicznej muszynkę, mama. Jak syn wyselencił, pryszał na świt już tam, daleko od Lemkowyny, jaku jego pokolenia poczuwało hołownolę zapowiadań. Lignycia to miasto było pierwszym, jak idę o lemkiusku aktywnist, i choć nastał czas osnowania pierwszej powyselenczej lemkiuskoj organizacji, był jeszcze szumny czas studenckich angażił. Bohdan Horbal po skończeniu drugiego zahalnooświatniego lignyckiego liceju dostał się na historię na Wrocławskim Uniwersytecie. Uż tu, za studenckich czasów, w 80-tych rokach XX stulecia, zaczął publikować swoje lemkoznawcze dopisy. W jednodniowej gazecie wydawani przy nachodzie pierwszych lemkiuskich watr w horach, Hołosi Watry, w 1988 roku opublikował dopis na temu Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił i była to jedna z pierwszych po wieloch rokach pomieniania czeres naukowciu statej, przypominająca o derżawotworczych stremliniach Lemkił Rusyniu północnego boku Karpat periodu po pierwszej światowej wojni. Paralelno publikował statej w podziemnych antykomunistycznych wydawnictwach, gdzie zaznaczał istnienia lemkiuskiego narodu. Dijał w antykomunistycznym NZS, Niezależne Združenia Studentiów, we Wrocławiu. Wszystko to dijało się w czasie, kiedy był też przy organizowanych od 1983 roku lemkiuskich watrach, które horyły od 1989 roku. Był prysutny przy początkach Stowarzyszenia Lemkił, jakie oficjalno było zarejestrowane w Lignicy w 1989 roku. Jego meno nachodzi się na historycznym już dokumencie, liści z założycielskiego zebrania organizacji, jakie odbyło się 4 marca 1989 roku w Lignicy. Od osnowania współczesnych lemkiuskich periodycznych wydań regularnie publikował historyczne statii. Naturalnym było, że to wkazywał się w wydaniach Stowarzyszenia Lemkił, Besidi, Lemkiuskim Kalendary i Lemkiuskim Riczniku. Tema magisterskiej roboty była związana z jego zainteresowaniami. Poszerzył ich w najpełniejszym do dnes opracowaniu tykającym o Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił, Knyżci, działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, która się wkazała w 1997 roku. Początkiem 90-tych roku wyjechał do Zjednanych Sztatów Ameryki, obronił w międzyczasie doktorat na Wrocławskim Uniwersytecie, a potem jeszcze zakończył bibliotekoznawcze studia w New Yorkskim Queens College.
За тот час зрыхтуваў вело статій на тэмы, як дотланы былі дошліджаны. Трымаў звязак зо старым краём. Для выдавніцтв Стоварышыня Лемкіў опісуваў біграмы заслужаных лемкіўскіх діячів. Його статій до днес суд джерелом чинених інформацій. Вказувалися і надалі публікують мерейчима в річнику Руської бурси. Богдан Горбал то автор численних наукових дописів, котрий фурт публікує по-англицьки, польськи і передовшитким по-лемківськи. Є редактором лемківської части енциклопедії історії і культури карпатських русинів. Опублікував більше як 100 наукових і популярно-наукових праць, в тим книжки з Володиславом Максимовичем «Лемківська народна музика» «На воскових циліндрах і американських рекордах». Lemko Staries a Handbook, dwotomnu, bohato ilustruanu i dokumentuanu monografiu Bortne Seło z Kamienia. Jest autorem blisko 200 opracowań w Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniów. Перевів ті ж декотри тексти до книжки Гади за Русин – An Anthology of Contemporary Carpato-Rusin Literature під редакцією Елейн Русенко. Пошлітня книжка – то опрацювання теми лемківсько-американських бізнесменів від хиш, критих стріхом, до імміграційних підприємств. Від 1997 року робить в Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Є директором технічного перетваряння наукової, промислової і бізнесової части Нью-Йоркської бібліотеки та куратором славянських і східноєвропейських колекцій бібліотеки. Активізує лемківсько-еміграційні круги. Председателює одродженому Лемкосоюзови найстаршій лемківській організації в Америці. Понеділок, 28 вересня, септембра 2026 року. Осіння бесіда уж в наших хижах. Автор вісти Северян Косовський. Перед минулом 34-му лемківськом творчом осінню відбулася в днях 19 і 20 вересня септембра в Бортнем і Горличах, явився дальший номер часопису «Бесіда» пресового органу Стоварышення Лемків, то число 5 за місячі вересень-жовтень 2026. В пошліднім номері прочитаме мерінчима статі Клавдії Новак, славний довше як 15 минут, вистава Енді Ворхол «От криски до легенди» в Кракові, Петра Трохановського «На розстайних дорогах» «Спомен з літа», Олени Дучфайфер «Єст то язик моєї мами і мого няня», «Єст то язик мій і моїх діти», Андрія Ковальського попрощалими оддану членкиню Стоварышення Лемків пам'яти Марії Дюбини. Наталії Малецької-Новак «Тяжко жити на чужині». Олени Дучфайфер, Миколай Бур'як, лемківський байкар і гумориста. Наталії Малецької-Новак «Драми Лемків», часто друга. І Петра Трохановського «Округле 500 років от битви під Мохачом» або «Коли викшина Карпатської Руси належала до Турції». Окрім того, в новій бесіді можете прочитати перший такий революційний текст під наголовком «Словник як нар'ядя одзискування язика. Релація з події». Чом революційний? Бо раз, же немає він автора, чоловіка, а два, же є твором штучної інтелігенції. За зрихтуванням того експерименту стоїть професор Павло Малецький. Автоматичну транскрипцію стрічі виконав модель ASR Whisper, а її скорочення і редакцію ChatGPT 5.5. Переклад на лемківський, очевидно, за Лемко Тульс. Беззмінно читати можете часто новини, не новини, нелем з лемковини. Не бракує і виімків з інших часописів і газет, що тикають наших справ. Найважнішим є текст, о яким зробилося голосно минулого літа. То текст Славка Загірського, який публікуваний був в газеті Newsweek Polska. Єстем Лемким, не згадзам ще з тим, що мовлю о нас українці. В Калинові припомянули собі 82-ту річницю освободження. Автор вісти – Петро Медвід. В русинському Калинові Мережлабірського окресу собі в суботу 26 септембра 2026 року припомянули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Як інформувала агентура ТСР, на святкуваннях в Калинові, котрий був першим освободженим селом в рамках цілої бывшої Чехословакії, тот рік взяли участь і двоми верховні конституційні чиновники Словацької Републіки – президент Петер Пелегріні і председа Народної Ради Словацької Републіки Ріхард Раші. Цитування. «Була то перемога, котра ся родила барс болісно і тяжко», – повів на святкуваннях президент Пелегріні. Дальше цитування. Днешній день є про нас принагодою виразити вдяку героям, котрі тоту перемогу про нас вибойовали, оддати честь тим, котрі за нашу свободу і мир положили свої животи.
podziakovati się wszystkim, którzy postawili się i zbroją wróci proti faszystycznych okupantów, a tak samo podziakovati statecznym ludziom, którzy pomagali bez ohľadu na to, jaka im hrozila nebezpeka, prodlužoval prezident. Pellegrini spomianął i wojnu na Ukrainie, cytowania. Skoriše, jak to terany stihli się zahojiti, pritisla nas realnost i z trpkostią konštatovati, že vojnové strachy i brutalnosti dijú się i dnes. Dokinča w sąsiedniej krajini, nedaleko Miščana, którym się stričame, teper w jedno. Na żal, 21. stolicia znowa prynosit promarneny ludzkie doli i żywoty, podkreślił. Predseda parlamentu Rashi przypomniał, że swoboda w Kalinowi nie przyszła za darmo, tytuania. Prynesli jej wojacy hołowno-czerwonej armii, które bojowali daleko od swoich domów i mnohy z nich wże nigda nie wernuli ku swoim rodynam i ku swoim bliskim. Wszystkim, które bojowali proti faszizma, neswobody i utyskowania i które za naszą swobodę położyli swoje żywoty, należy nasza poczliwość i wdiaka, nielem dnes, ale i na wse. Koniec cytowania. Na znaczenia sochranienia historycznej pamięty i cinu miru zwernął uwagę i starosta seła Kaliniu Iwan Sywak, cytuania. Dneśnia licznicia nie jelem wspominał na historię, ale przede wszystkim momentom pro suczasnost. W czasie, kole świt, koło nas znowa ryszyt niepokoi, nam Kaliniu przypominat, jak bars tońki je mir i jak cinna je solidarność ludej, porozumienia i poczliwist jeden do drugiego, powił starosta. W ramkach programu była i zaduszna liturgia w mistnym grekokatolickim chramie, a panachida za pawszych wojaków i grażdaniu. Światoczno pereletiła nad sełom awiaczna technika wozdusznych sył ozbrojenych sył Słowackiej Republiki. Odbyło się i piętne kładzenia winciu. Na podii wystąpiła czesna storoż prezydenta Słowackiej Republiki i wojeńska muzyka Bańska Bystrycia. Czetwer, 1 żółtnia, oktobra 2026 roku. Kuziak i jego hości. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Czytamy najczęstsze samy. Knyżka, wersz, tekst tworiat dos intymnu prostyr medze autoroma człowiekom, kotry sihat po nich. Rysze traflać się wedity, što się dije z tekstom, kole dostaje się medze ludy. Lemkiuska tworcza osin taku możliwist daje. Wskazuje też, w jaki sposób różne ludy i różnymi stylistycznymi seretkami sochraniają świt przed zabytym. Tohoryczna lemkiuska twórcza osin mała swojego hołownego heroja. W sotnu riczniciu narodyn był nim Teodor Kuziak, pismennik, publicysta, sospilnik, malar i hołowno, master lemkiuskoj humoresky, rodom z Bortnoho. Adde pierwszy den podii proszał rydnym seli autora. Drugi, jak to zwykło, w ruski bursi w Gorliciach. Organizatorom podii było Stowarzyszenia Lemkiu. Jeszcze nie tak dawno temu, bo na początku 21. stolicia, mimo toho, że mamy rik, który mamy, to pełno wykrzyna z nas mentalnie się z tym nie chodyt, może było zajte do chyży pana Kuziaka, pobesidłaty ochotczym, aż i wziaty sobie obraz. Artysta, bo nie chodził prodałaty swoje sztuki, wolił rozdawaty, jak siada komu polubyło. Tak wspominali prysutny na oseny. Wspominano na jego humor, język, osobliwy krysku, na to toż to leszył po sobie i do czego możemy furty wertaty i odnosyty się. Kuziak znał opowiadaty o Lemkach bez nadutia, bez wielkich swił, patosu, bez sztuczności. W jego historiach mistyli się zwykłe ludzkie sprawy, susickie spereczki, sztodennist, śmisznist, takoj mudrist. Historii zapisywał na kartkach papieria, a też malował, na czym popało, na doszkach, płytach, kawalce grubszej tektury, prosto na tym, co się akurat naszło pod ruką. Nie za to, że chciał tworzyć galerię sztuki, ma potrzebę zatrzymania obrazu, fragmentu naszego świta. Podobną potrzebę nachodziła ją prawie w każdym wystąpieniu. Profesor Olena Dućwajfer zreferowała nam jego życia, jego robotu, to jak twórczość Kuziaka była naukowo i nielem obroblena i oformlena, przypominające dijania Władysława Hrabana, wydawnictwa Nasza Zachoroda i jego diłkę Oksany Hraban. Syn Teodora Kuziaka, Petro, podzielił się anegdotami z życia obojich. Najbardziej w pamięci leszyła się mi informacja, że to jak młody chłopec zaczął się wczyty azbuky, żeby moczy czytate nianiowe teksty na lemkiwski storynci. Dopisywał bo Teodor Kuziak publicystyczne teksty do naszego słowa, jedynego w tamtym czasie medium, które dostawało się medze naszych ludy. Otec malował, a syn Petro fotografował. Jeden i drugi po swomu opowiadali świt, chosnujuczy hejby lem dwowymirowy seretkę wyrazu, a faktycznie każdy obraz archiwalna znymka, żeby lem wspomnuty na fotografii bortniańskich łatr, perenosiad nas w uniwersum, które może welowerstwowo eksploruaty. A prykliczte sychoz jeden obraz, a budete znate, o czym by siduju.
Na lemkiewskiej twórczej oceny było ich wskazanych mało na 20. W największym czyśli, udostępnionych przez Annę i Petra Wierchniańskich, ta Danutu i Łania Dziubyniu. Podczas striczy najszło użlem o Teodora Kuziaka. Jeho prysutnist, aż i neprysutnist, była punktem wychodu dla czerchowych hołosił. Ludmyła Szandalowa przeczytała wersze napisane po śmierci matery. Wanda Łomnicka-Dulak, góralka z Pitpewnycznej, podzieliła się poezją, która werta tchmerłoho muża. Bartłomiej Wanot prywił tłumaczenia wersiów na język, której mimo prawie 500 000 reprezentacji jeho hosnowateliu formalni jest neprysutny w registrach, ideoszleski język. Prezentowana poezja wtraty Szandalowej i Łomnickoj Dulak osobliwo mocno poruszyła zebraną publiku. Żałoba opowiedziana intymnym językom, mimo że tykat neznanych osób, to zawdiaki literatury staje się emocjonalno nam bliska. Czuże reczynia uruchamlają wspomnienia silniejsze jak takie materialne riczy. Tekst autorok nalysza się zapertym, możemy ho transponować naszym doświadczeniom. Kuziak wernął iszczy za sprawą filozofa i poety Pawła Korobczaka. Tot przeczytał fragment dopisu Przyczynok do rekonstrukcji świta wartosty Lemkiu. Na premierie opowiadania Teodora Kuziaka takie było moje dzieciństwo. Szto był opublikowany w Ryczniku Ruskoj Bursy 2025. Siachnął też Korobczak po autorsku prozu i poezyju. Wersy czytale też Petro Melwit i gazdowe striczy Olena Duć-Pfeiffer i Petro Murianka. Dobrym premierom toho, że to język moż hosnowaty na welo sposobił, była dalsza prezentacja. Lemkiewskijcy inczy męszynowe języki są mocno obciążeni zadaczami. Musiać sochranety dostomennist, trymaty pamiat, świtczyty o trwaniu spilnoty, dokumentuaty minułe. Dwa osinni dny wkazale, że to język służy nam przyrodni. Do wspominania, żartowania, opowiadania, filozofowania, pisania werszy, uśpiłania i do tłumaczenia muminkiu. Tot niewielki fragment programu dobry wkazuje różnicę między zachowanym a żywym językom. Pierwszy może opisaty, skatalogowaty i zabezpieczyty. Drugi musi coś poradyty z muminkami. Musi znaty powisty sztosy, czego starsze pokolenia w nim nebe siduwali. Petro Krynicki robi to odrokił i dostarcza pitstrichy premiere świtowej klasyki prewedeny na nasz język. W ostatnim czasie po inczu dobry znano szerokiej grupi czytaczył w oświti knyżku siachnuła i Oksana Hraban. Peretłumaczyła na lemkiewski Pipi Pończoszkaniu od Astrid Lindgren. Oba dny podii zaperała muzyczna czast. Chbortnym wystupali ditocza grupa Teroczka, ta dwaje solisty, Timothy Fedor i Maria Marilowa. W Gorliciach narodna kapela Roberta Harczara. Wszystkie artysty uhonorowane byli poczesnymi gramotami, które otrzymali też i bortniane na rukę szołtysa Adama Kuziaka za szczere i życzliwe preniacia, zaangażowania w rychtłania i szumną hostynu. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

безжалісні. Я барвінком оплутаю, ти вербою розкрою.

Było nas piacioch. Volodził nami grekokatolicki paroch Stelgartu, za pochodzeniom Rusen, mocno besiedliwy i homość. To tu eskapadu do kołysku sławnego słowackiego heroja Janosika nie zabudu aż do śmierci. Królową Halu otulała jeszcze ranna chmła, alem nad prehubokyma smerekowyma lisami rodili się chmarki, jak biły dym, kotry z daleka wyglądał, jak nemajuczy kińcia, wielki Firdej. Początek naszej podróży był dla mnie istynno wesoły. Siliśmy na furmanku, taku jak bez trudu można iti, choć jakoho dnia w małym seli Telgard. Na powyginanych doszczkach prostoho woza metało namy w horu tak, że po godynnej telepaczci nasz pan farar zaproponował, żebyśmy się poriadni do woza motuzamy przywiązali. Ostatni słowa wypowił na wysocie równi 12 centymetrów. Jak to wyrachował, terplaczej dowiedna znamy geometra żoński z Lwowa. Wspomnianujem, że początek był radistny, a to stoi przyczyny, że perestali mnie znachła bolity zub, kotry mi dawali znaty, prosia ci unicz. Podorożuwaty na takim wozi tolem rozkisz. Powidajut, że komu dokuczajut i mozoli, tak na pewno budę z nich uwelikowanej.

iščulem jedno pitšmarinja našoho tovaristva gori i malo konek pristanuli. Byli sme pid verhom. Grabuška rušil gušalasa, a my sme vošili, a vlastivi pošpišno perederališa prez temno-zelene posplitane holuđa kosivuk. Čim vrže sprincuvali sme ša, tim krasši bol vid na porosnenu lisom okoliču. Čudesnu tišu krili v sobi toti mračne lisi poniže nas. Stračena dolina daleko za svojima skalami zdavala się byty temnom dirom, wchodom do jakosych napił rozwalenych siny. Wiszliśmy na werch Kralowej Holy po dwóch godzinach podchodzenia i zaczudowaniu się aż to raz nowym panoramam. Pered nami zaśniżeny Tatr werchowali potorganyma turniami z gromady niższych gorok. Czyste, jasne niebo, wyjątkowa prozraczna atmosfera i to ta głęboka tysza. Schodyliśmy do szalasiu. Schid był skorszy, bo często katulaliśmy się pod suchi, długi trawi. Tak nadzwyczajnie slisko i trawy iszczym nie widział. Lemdakus jemsy opter nis. No to sme w szałasi. Krasna, czysta buda, zadumany i syweńki bacza i dwóch powertliwych juhasiu z szerokyma powiasami. Lem ps zły. Prawdywy wołk. Priwuwali potorhaty naszemu towarzystwu jednomu za drugim różne czasty obleczenia. A dobrotliwy bacza, śmiejuczy się, szeptał, że skoro się z nami skamaraciat. Radyliśmy o różnych sprawach. Zakla nie była zwarena ucia w żentycy. Nadzwyczajnie poczarował nia jej smak. Najlipsze zrychtowana sernina nie mogła by smakowaty lipsze, jak to ta osobliwist słowackich szałasiu. I homość wzięli baczu mimo i prostosyś widowali. Nie doczuł jem, aż to idę, lem dosteriuch jem, szto paroch, koli wernu gunam, był bars blidej.

Nadowszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powisty żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołosaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łamkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nadowszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łamkowiny.

opowiem ty bajku. Łańcio, korołko, różanko. Łanio lyszył się syrotom, koli mał 9 rokiu. Nianio i mama hmerly. Lyszyła się lem z nim koroła, różana. Koroła wzięła na sebe łańcia. Chodyła na złotu trawu. Tam ona się pasła i kormyła jego swoim mołokom. Koli łanio wyris, korołka była już stara. Prywęła korołka łania do lisa i kazała mu wyrwaty z zemli duba. Żeby znaty jego syłu, cy może już go lyszyty samoho. Łanio duba wziął, wyrwał i położył werszkom w zemlu. Różana tołdy besiduje. Łaniu, możesz żyć na świti. Wykop jamu, mene

0: Łańcio, korołko, różanko. Łańcio zahrebał korołu i zaczął dumaty szterobyty. Zaberat siostoho miścia i ideli same. Stryczat jednoho człowieka. Zdorowyt się z nim i zwituje. Cymboriu, jak tobi na imię?
1: Koty Hora.
0: A ja Łańcio Korołko Różanko. Uż je ich dwoch. Idut stryczajt trecioho. Pozdara wlajut się. Łańcio Korołko zwiduje. Jak cię zowód?
1: Łomy Dereło.
0: I tak one idut już w trioch. Woszły na jedną polanku, wydziad tam jedną neweleczku chyszku. Zachodziat do niej i wyryszyły, że heł budut żuty. Perespale nicz, a rano idut na polowania. Łomy Dereło lyszać się doma i stywaryty. Lem wstygnął prerychtuwaty isty, jak prychodec staryćki dido sidat na porich.
2: Synku,
0: besiduje.
2: Daj didowy dasz toś isty.
0: Łomy Dereło nasypał, krupił i dał didowy. Dido besiduje.
2: Synku, dawaj i miasa, a jak ni, to ja tobi wszystko to na brisiu woserbam.
0: Łomy Dereło besiduje.
1: Ja mam cymboriu, treba im.
0: Dido wziął hornec, położył Łomy Dereło na brich i ził ciły obit. Przychodziat cymbory, a istyne je. A Łańcio Korołko widził, że przychodził dido, ale nie powił nycz. Zrychtował zas isty, powieczerjale i lachle spaty. Na drugi den Łańcio besiduje.
1: Ostanę się koty Hora, waryty isty.
0: Dido zas prychodyt.
2: Synku, dawaj isty.
0: Koty Hora dasz to mu dał, a dido besiduje.
2: Dawaj wszystko, jak ni, to ja wszystko to na brisie woserbam.
0: Tak i zrobił dido. Wziął hornec i na brisi koty Hory wyserbał wszystko i ził miasto. Trzeciego dnia leszył się Łańcio Korołko. Sam waryt isty, bo cymbory piszli na polowania. Przychody dido do Łania Korołka.
2: Synku, dawaj isty!
0: Łanio didowy dał krupił i besiduje.
1: A resztu trzeba cymboriam.
2: Synku!
0: Besiduje dido.
2: Dawaj szybko, a jak ni, ja szybko to tobie na brisi wyserbam.
0: Wziął dido hornec. A Łanio z pokini zabrał od niego hornec i położył na misce. Wchopył dida, wdarył nim w zemlu, aż tot zahrebał się po szyju. Łanio szablom odciął mu hołowu. Jak raz prychodziat priatele z polowania na obit.
1: Sidajte, cymbory, besiduje Łanio. Ta budeme południuwaty. Posmotte się, kto od was ił nasz południenok.
0: I pokazał na odrubaną hołowu dida. Chłopci popołudniowali, a Łańcio im besiduje.
1: A teper w każde swoje brichy.
0: Chłopci pokazali, a w nich brichy popeczeny od horcia.
1: doprowadyli sebe do poriadku i łańcio korołko zwertać siadonych.
2: Cymbory, to tu chyszku lyszame, ideme dalsze, świta pohladaty.
1: Idut ony, idut nachodziat jednu głuboku peczaru. Kto tu peczaru nych, to nechocze i ty. Pryszło łaniowy samo mu tam listy. Narobyli motuzia, łańcia korołka, spustyli w peczeru. Dołgo, dołgo spuszczali jego w taku głuboku peczeru. Jeszcze na wercha, dobe si duwali się, szto na werch łania budut ciachaty trzeci raz. Łania ochodyt po peczeri, striczat bars fajnu diłku. Ona mu pesiduje.
3: Proszę was, młody człowiecze, wtikajte odtal, bo w mene mórz smok z dwoma hołołamy. Jak lemheł prydę, ta was zabie.
1: Łańcio korołko besiduje.
2: Ne bisia niczoho.
1: Diłka schowała hopit koryto. Smok zachodyt.
4: Tu w nas człowiecza dusza.
1: Ona odpowiadat. Neje. Smok dwychat koryto i besiduje.
4: Stawaj, jak ty jest tu pryszoł?
2: Prosto tak.
4: Jaką smercią choczesz hmeraty? Rubaną czy metaną?
1: Łańcio besiduje.
2: Metaną.
1: Smok łanią szmarył, zatriasnął nym do kistoczku. Łanio wylis werch smokom od zadu i szablom zrubał jego dwie hołoły. Wyzwolił dziewczynu. Besiduje jej.
2: Jak wyciągnę cię na horu, to budesz koty chory.
1: Wede łanio do wychoda dziewczynu, prywiazuje na motus. A cymbory tiahnut do hory. Łańcio idę dali. Nachodyt druhu dziewczynu. Besiduje mu ona.
3: Brate, jak ty jest tu pryszoł?
2: Prosto tak.
3: Deby ja tebe schowała, w mene smok z sześcioma hołołamy. Prydę i zabię cię.
1: Besiduje łanio.
2: Ne bisia, jakosy to budę.
1: Kładę hopit pościl i naraz prychodyt smok. Kryczyt.
4: Czuję w nas człowiecza dusza.
1: Dziewczyna odpowiadat.
2: Ne jeny koho.
4: Ne może by ty.
1: Posmotrył się pit pościl, a tam łancio. Kryczyt.
4: Wychod od tamal! Jaką smercią choczesz hmeraty, rubaną czy metaną?
2: Metaną.
1: Smok łanią mecze, aż tot zakopuje się po kolina. Łanio smokom mecze, win zakopuje się po szyi. Łańcio korołko różanko bere szablu, odrubuje wszutko szisty hołoł. Włos zwolił korołko dziewczynu, prywody jej do wychodu z peczery. Cymbory wytichają do dziewczynu, a łańcio kryczyt.
2: Budesz łomy dereła!
1: I piszą łańcio dalsze po peczeri. Nachodyt trzeciu dziewczynu.
3: Joj, besiduje ona. Jak ty jest tu pryszoł? Tu heł zahynasz. W mene mórz smok z dwanadsetioma hołołamy. Prydę i zabię cię.
1: Łanie odpowiadat.
2: Ne bisia niczoho, ja tebe wyzwolu.
1: Dziewczyna posadyła go za stół i dała mu isty ołowiany hałuszok.
3: jeszcze dała mu chustku, którą jak sztosia w tre, dostanę bilszoj syły. Schowała ho potem do skryni. Na to prychodyc smok i wereszczyt.
4: Što za człowiecza dusza je w nas?
3: Nie je nikoho.
4: Ja czuję.
3: Pitnosyc skryniu i besiduje.
4: Wyłaz, budeme się boroty, jak chociaż pohybaty, rubanom cybetanom smertiu.
3: Metanom. Wzięły się metaty. Smog łanią tak szmarył, że tot zakopał się do pojasa. Łanio, jak szmarył smokom, popit pleczy. Drugi raz smok szmarył łanią. Popit pleczy. Łancio skoro wter się chustką i dostał bilszoj syły. Jak wziął smoka, ta szmarył nym aż po szuj. Bere szablu, odrubuje mu wszytkę 12 dołą. Wozwolił dziewczynu i besiduje jej.
1: Ty budesz moja. Na wercha cymborian powicz, że ty dziewczyna łancia korołk różanku.
3: Prywody dwin jej do wychodu, prywiazuje na motus i cymbory tiahnut. Tam na werchy powiła czuja jest. Ale priatele poradyli się, że łancia nie wartat wytichaty na horu. Do połowyny ho wytiahnut, potem pustiat, żeby się zabył. Łanciowy przyszło na domku, że na samperet położyć swoją wagę na motus. Tak i zrobił. Przywiązał na motus kamień, a cymbory potiahnuły do połowyny, a potem pustyły, żeby się zabył. Ale łanio lyszył się żywy. Za schody do łancio korołko po peczerach, sumno samomu. Naraz letyt wielka ptycia i zwiduje się łancia.
1: Co ty heł robisz?
2: Chodzu prosto tak, ale trzeba by mi się odtal wyzwolity. Ja zapłaczu. Co za to chcesz?
3: Ptach besiduje.
2: Nie trzeba mi płatyty. Zwar dwie boczko miasa i prirychtuj jednu boczku wody. Dokla ja tebe na sobie budu nesty, budasz mi dawaty w dziubu z prawoho boka miaso, a z liwoho wody.
3: Tak i zrobił łancio. Ptycia wzięła łancia na sebe i nese do hory. Miasa już nie starczat dawaty w dziubu, a ptach obertat hołołu na prawy bik. Łancio odrizał miaso z listy i daje jej do dziuby. Wynesła ptaszka na horu łancia i zwiduje się ho.
1: A z czego to było takie dobre miaso na sam koniec?
2: Ja jem odrizał ze swoje listy.
3: Ptycia harkła, wypluła to miaso i ono prirosło do nohy łancia jak było. Łancio zaz był zdrowy. Podjakuwał ptaszki i piszął gladaty swoich cymboriów. Wczuł win od ludy, że jego przyjaciele pożenili się na tych diłkach, że win dla nich wyswobodył z peczery. A de jego diłczyno? Powiele mu, że cymbory oddali jej za groszy cyganowy. Zaran ma być wesila. Łanio jak raz przychody na wesila i zwiduje się.
2: Czuja to diłka?
1: Łanciowa korołkowa. A kto to łancio korołko?
2: Ja,
3: besiduje cygan. A diłczyna jak wzryła łancia korołka, bars się wtiszyła i besiduje.
1: Breszete wszytkę,
3: i ty cygane, i twoi przyjaciele. Mi wyzwolitel przyszedł za mną. Ja budu jego.
0: Łańcio Krołko wygnał cygana i ożenił się ze swoją dziłką. A swoim cymboriom podjakował, żeby żyły na zdrowla, ale już nie z nim.

Jednakowi i Krzysztof Zalewski, a przy mikrofonie Natalia Małacka-Nowak, a to Paczis Nachodyna, a to Radio LM FM. Witam Was serdecznie, jak najserdeczniejsze, sądzę, kras śwityt. Od razu człowieka dobry nastrajat. Już przed czasem przysyła tym zdymkę, jak hołasy jest kras, dosprawdy jest kras. Jeden słuchacz przysłał zdymku zo zachodu, tak północno zachodniej czasy, tak? Jak dobry pamiętam, barża nawet, z widokom, krasnym widokom na ozero, na to takie kriacza dookoła, po polsku powiemy szuwary, a polem kiuskę na przychodzę na skoro. To taki odpowiednik. W każdym razie widok czudowy, tylko trochę oczywidno zawedymy, pozytywnie zawedymy. Ja, kiedybym mogła desy tupity poza gorleci, to zaraz bym mała taki tyż kras widok. To nie znaczy, że tu w Bursie nie mamy kras widoku. Jak sobie wyjdę przed Bursu, to od razu mam kras widok na Bursu. Moi drodzy, serdecznie Was zapraszam do Bursy, bo teoretycznie jeszcze jest przed sezoną, prawda? Do grycia. A ja mersnu, straszaczno mersnu. A na szczęście mamy fotowoltaikę na Bursie i ją sobie włączyła czysto tak ze spokojnym sumlinią. To taki hryjnik olijowy na elektryku. Sące śwityt, to za darmo mam hrycia. Za to, jak ktoś mrzne tak jak ja, to zapraszam. Pohryjemy się w Bursie do tego kawa, herbata. Pogadamy sobie, popuszczamy muzyku. Co wy na to? Kto zazryt tu do nas? Sienkiewicza 22. Zapraszamy. Paczis Nachodyna. Zaczynamy 9.15, 10.45.

Lemko Tools, lemko.tools, pitboy dad mi, że to budu syty. Syt to jest roślina, zostawiłam jak rurkę, że to rosnę na berechach rik, potokił ozer i na mokrych ukach. Także to już znam, to budu syty. Nad i znym ci od naszego słuchacza, ale jem kus pocyganyła, że tak pozytywnie zawedymy. Kus tyż tak tak no zawedymy w tą drugą stronę, bo mate tam pełno wody, a w nas tej wody w klimkiu ci już tylko to kit napłakał. No to już ja, ane, kus śmieszne na robot. No ale nie moja zadacza, żeby zadumała ty się nad tym, czym łody w klamkiu ci neje. Moją zadaczą jest to, żeby wam teper powiedzieć, że mamy poniedziałek, że to jest piąty dzień żołtnia 2026 roku. Jeszcze jak miałam po średniu audycję, to jeszcze był wereseń. Żołtyń, piąty dzień tego miesiąca. 278 dzień 2026 roku. Zaczynamy 41 tydzień roku. Przed nami jeszcze 88 dni, kupeta czasu, 61 roboczych 27 swobodnych od roboty, co tu można narobić przez ten czas, kilku można dychnuty przez ten czas. Teoretyczni. I dnes słońce stało o 6.41, schować się za horyzont o 18.06. Detut miesiąc się podjął, żeby mogła wam podaty. Miesiąc jest już lem na 29% jasny, stremy do tej czasty nowego miesiąca, że ho nie będzie jak widno. Wschód miesiąca i tu przy tej pozycji kalendarz mi wysiduje brak tego dnia. Zachód miesiąca o 16.11. Do zimowego peresylinia jeszcze 77 dni.

I drugi ze słuchaczy prysłał mi dziś znymku z widoką na Lemkowinu. No, powiem, że dziś zawiduję. Kras, naprawdę prekrasny widok, chwila, no, może być lepsza, wola niżnia, jasleska. No, dziś dnia, dziś, że z takich miejsc nasłuchuję te radio Lemkowin, bardzo miłe. Idziemy dalej. W naszych czasach pacisnej godziny, no i niezmienni, kiedy idę o to, co przynosi Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, za dnia chmar mało i umiarkowanie, ale rano mogło być duże, znaczy było duże, ale to już się rozeszło. W jedno z chmułamy maksymalne temperatury od 15 gradusów na północy, koło 19 w centrum do 21 na południe. To chyba kus nie przystoi, żeby rity rynek, jak to takie temperatury mają to byty. No ale że w nocy, okrom tego, że zaraz bezchmarne niebo, to te temperatury już się robią. No posłuchajcie, 2 gradusy na plusie na południowym wschodzie, 9 generalnie w reszcie regionu, 12 nawet na plusie nad morzem, ale w horach. Tu w nas może być już lokalnie minus 1. Witer słaby i umiarkowany. Tysk dnes dalej wysoki, 1022 najniższy nad samym morzem i 1028 w horach na południu, 1028 hektopaskaliu. Teper polszczu jakbyśmy podzielili na piłperek horadiu, tak możesz powiedzieć, że tak się rozkłada tot. Tysk, kiedy idę o biometeo usłowia, to kuściok jest inaczej jak

posłowę ci. A iszczy, jeden ze słuchaczy napisał, czom akurat nie był w chorach, no bo ale MFM było podane, że w czertyżnym budę występułaty puls to i pojechał i że było to dało bars na stato tiszt. Budemy dalej informować o tym, co w nas się dzieje, bliżej dalej i kole. A teraz posłuchaj ci, i hruszok na choczu, i na hruszku na polizu. Interesujące i hruszok na choczu i na hruszku na polizu, bo się do lemki, tak samo jak i tak. I to bardzo się zastanowiło. I dusza da kole maje byty na diety. I dusza da kole maje byty

na dijeti. I dwa žvirjače. Dwa rzeczenia, dwie posłały ci. Zływać się jak medwid w tancy. To pierwsza i druga. Zwyczaj byczej, a rozum telaczej. Przyznajcie, że oba zabawne. Zwyczaj byczej, a rozum telaczej.

No i idziemy do Jasła. Idziemy do Jasła, prodążamy jeszcze przedstawiania poli 20. literaturnego, literackiego jasalskiego festiwalu Drogi i Porożni Pola, Drogi Bezdroża. I w najbliższym czasie zaraz, znaczy cia, Hujtoro Krzysztofa Żołtnia o godzinie 18:00 odbudę się stricza z Magdaleną Grzebałkowską, konopnicka dezorientacji. Maria Konopnicka jest jedną z tych postaci polskiej literatury, których biografia osobliwo mocno związana jest z regionem południowej Polski, niedaleki Żarnowiec, przez parę roki był domem, chyżą Konopnickiej, miścią jej twórczej roboty, jak raz darowanym jej teraz narit dwori, poetka, prożywała wesniano-litni misiaci, pisała i angażowała się w sospilną jej oświtą dialnist. Podczas stricze Magdalena Grzebałkowska będzie opowiadać o swojej najnowszej knyżci, która była nominowana do literaturnej nagrody Nike 2025 Dezorientacji biografia Marii Konopnickiej. Spróbuj pisać na wielką pozytywistkę, nie przez pryzmu szkolnego kanonu, bo prezydent Knyżki Konopnickiej jest w kanonie lektur, ale przede wszystkim jak na złożoną żenu, na niezależną żenu, zaplantaną w realy swojej epochy, będę mógł widzieć, co intrygującego i co nowego można znaleźć w biografii pismenniczej, który prysutnist jest tak ważną częścią literackiej spadkowiny Podkarpacia, Jasła, okolic. Magdalena Grzebałkowska to reporterka i pisatelka pismennicza. Jest autorką bestsellerowych biografii Ksiądz Paradoks, biografia Jana Twardowskiego, Beksińscy, Podwójny portret, komeda Osobiste życia jazzu. Jest też autorką historycznych reportaży 1945 Wojna i Poki i Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. W swoich knyżkach uczy reporterski warsztat z taką ciekawością historyczki, tworzy wielowymiarowe portrety ludy i epoch, w których prywatne historie pereplitują się z wielką historią. A striczu moderuaty będzie Barbara Sokołowska, doktor humanistycznych nauk, literacka krytyczka, uczytelka w pierwszym zahalnooświtnym liceju w Jaśli. Zaran stricza z Magdaleną Grzebałkowską przypomnę o godzinie 6 po południu w miejscowej publicznej bibliotece w Jaśli w oddzieleniu numer 2, jakie znajduje się przy ulicy Kopernika 8. No, idziemy dalej, ale by się poobertało, probaczcie, bo godzinę skorsze, o godzinie 5 po południu, tyż zaran, odbudę się druga, a właściwie pierwsza, chronologicznie, autorska stricza, stricza z Łukaszem Bajdą, zemlane z podkarpackich dworiów, dwory i pałacy. Podkarpatia chowają historii ludy, jakich dola często splitała się z dijamy historią ciłego regionu, o zemlanach ich, codziennym życiu, pasjach, ambicjach, tym, co osiągnęli, będę opowiadać dr Łukasz Bajda, historyk, regionalista i autor knyżek poświęconych przeszłości Podkarpacia. Prelekcja będzie nagodą do poznania heroju jego dwutomowej publikacji Zemlany z podkarpackich dworiów, w której autor wertat pamięty postaci związane z podkarpackimi majątkami, dworami, pałacami. Przepraszam, tonelem historia o minułym świecie zemlaństwa, ale też o ludziach, jak tworzyli lokalną kulturę, naukę, gospodarkę, sospolne życie. Łukasz Bajta to doktor humanistycznych nauk, historyk, regionalista, beskidzki, bieszczadzki prowidnik, od urodzenia związany z Podkarpacią Bieszczadami, jest autorem paru dziesięciu publikacji, jakie tykają historii, kultury i turystycznych atrakcji Podkarpacia, w tym knyżok, wieloch knyżok czasnych mamy też w naszych bursianych zasobach, także też zapraszamy do wypożyczania knyżok Łukasza z naszych kolekcji, z naszej zbiórki. Doktorat poświęcił szlachty sanockiej zemli wisem na cetoho stolicia i jego
zainteresowania, aby mają jak raz historię Bieszczady, Sanockiej Zemli, historię szlachty, zemlaństwa, a też kulturną spadkowinę regionu. Stricza o godzinie 5 po południu jeszcze raz zaran w tym samym miejscu, w miejscu publicznej biblioteki w Jaśli w oddzieleniu numer 2. I idziemy dalej, o 2 dni później, a w odniesieniu do dnes to o 3 dni później, 8 żołtnia odbude się stricza z Magdą Skubisz i autorka zabiera uczestników w świat aptekarok czortowego ogrodu, wołczego zabycia i najnowszego tomu Noża i piołunu. Bude to przede wszystkim besieda o pisaniu, pamięty i odkrywaniu minułosty Podkarpacia. Autorka zdrady, jak rodyła się saga, która wyrasta z historii konkretnego miścia i ludy, od kale wzięła się inspiracja do tworzenia i jak wyglądała robota nad czerwowym atomami. Budut też i zilarskie niespodziewanki. Magdalena Skubisz to jest piosennica, jazzowa wokalistka i trenerka emisji hołosu. Zadebiutowała powieścią Elo Story, po której wkazali się czerwowe książki z cyklu, jak opowiadają z cyklu, jaki opowiada o permyskich licealistach, a jej powieść Juice and Gin z 2010 roku znalazła się w gronie nominowanych do literatury nagrody Mackiewicza. W 2022 roku sagą rodu Tyszkowskich zaczęła nowy etap twórczości i to ta twórczość bardzo lubit, jest bardzo popularna. Ochoczo sięgać po historię i spadkowinę Podkarpacia, uczyć faktyczny podziw z literaturną fikcją. Stryczu moderować będzie Beata Baraś, doktor humanistycznych nauk w obszarze literaturoznawstwa, redaktorka lokalnego miesięcznika z Zmychorodzki Region. Przez paru roku urobiła w polskich szkołach na Białorusy i Łotwi. Teper jest uczytelką w Jaśli. Beata Baraś, besiedłaty budę z Magdaleną Skubisz. Stricza odbudę się o godzinie 5 po południu w czwór 8 żołtnia w miejscu publicznej biblioteki w Jaśli. I też tam finał 20. edycji tego festiwalu, którego głównym hasłem są inspiracji. Dwie podii na finał, zaplanowane na 9 żołtnia. O tym, czym warto dumać o czytaniu, jak o spilnym, że to jest spilna hosen, budeby się dłaty Olga Sabała, literaturoznawczyni, literacka krytyczka i antropolożka kultury, redaktorka czasty poezji kwartalnika Czas Literatury. Jej refleksja budy takim przyczynką do zastanowienia się, aż to osobliwo coś to właściwie dzieje się między knyżką a czytaczą i jak z indywidualnego doświadczenia lektury rody cia spildota. Pak w muzyczną podróż na publiku zabere ensemble Widymo w koncercie Hołowosy Karpat. Widymo to żynocza grupa z Sanoka, jaka od BC jak 20 roku śpiła ta kapela, prezentuje dawny piśni Karpat, wielohołosowy, wielotematyczny, też wielojazykowy czasem. Prytte na godzinę 5 po południu. Najpierwsze stricza z Olgą Sabałą, a pak koncert ansamblu Widymo. I to poślednie, co będzie się działo w ramach festiwalu, odbudę się też w oddzieleniu numer 2 miejscowej publicznej biblioteki w Jaśli. 15-9 żołtnia, godzina 5 po południu.

ես, թե կարող ա ուրիշ երկրում ես։

No i ostaniemy jeszcze przy literatury, bo wczera przyznano najważniejszą literacką nagrodę w Polsce i nagroda Nike została przyznana autorowi powieści Nul. Czy ta, czy też nie ma wątpliwości, że tak mocna historia z pierwszej linii ukraińskiego frontu była potrzebna wszystkim. Literatura może zmieniać, to ta książka zmienia, by się dołał Witold Bereś wyduczyj kapituły nagrody w laudacji i podkreślał, że dobra literatura wychodzić, wyrastać z jakiegoś czasu i miścia. Jest dżerkałem, jakie nesze się po dorozi w tym dżerkali odbijają cianelem herojstwo, solidarność, wielkie słowa odbijają cian, jeżeli strach wpartist nasylstwo, to kontekst pewnością nie peresuczat o nagrody dla Nula, bo to jest znamenita literatura, tak powiedział według tej nagrody. Odbierający nagrodę Szczepan Twardoch przekonał, że jego powieść nie ma tezy, on nie wojuje. Literatura jest za to, żeby wysiedłać prawdę, powiedział. Zaznaczył też, że powieść jest najlepszym dostępnym narzędziem do tego, żeby zadumować się nad ludzką kondycją, nad tym, co znaczy być człowiekiem. To ta nagroda, literaturna nagroda, Nike nieraz wskazywała, że gusta nas, jak czytaczy, niekoniecznie pokrywają się z werdyktem jurorów, ale tego roku było inaczej. Jubilejna 30. gala nagrody Nike przeszła wczera w budynku Uniwersyteckiej Biblioteki. Prekrasy jej muzyczny występ Maniuchy Bikont, jaka premierowo zaprezentowała tekst napisany przez nieżyjącego Marcina Wichu, laureata nagrody Nike 2018. To ta nagroda jest tym wyróżnieniem, które jak to najpełniejsza odpowiedź na zwiedzanie o kondycji polskiej współczesnej literatury. W finali tegorocznej nagrody były różne gatunkowo książki i bardzo aktualne, kiedy idzie o temy, jakie podnimali. Każdy z autorów ma swój indywidualny język, ale ciłych sim samero nominowanych by się dawało jednym hołosom w imieniu sospilstwa o tym, że to boli nas jak tych uczestników współczesnego świata. Wojna w Ukrainie przybrała kostium brutalnej powieści w książce Nul Szczepana Twardocha. Na pierwszy front wybija się nielem wojenna realność, ale też złożona niemiecko-ukraińsko-polska dostomeny nie stało nowego heroja. Historia przeplita się do współczesnictwa, tworzy fikcyjno-reporterski obraz niewygładzony językowo bezsladnego nasylstwa. Prowirenu reporterską formu schosnowała Anna Bikont, żeby przyzryty się powojennej historii polskich Żydów, knyżci na koniec, na początek. Jej dokument jest empatyczny w odniesieniu do heroju, jest precyzyjnie powedana argumentacja, narracja osnowana na kontrastach i niejednoznaczności. O kilku twardoch w Nulu spozerał na biżuczy podziwie za schidnią hranycią przez pryzmu międzynarodnych zaszłosty, a tylko Bikont przedstawił lat podziwie z minułosty, kierujący nasze zrynia na współczesność dla obojich autorów to czwarty finał Nike. Dla Twardocha pierwsza nagroda jury, a druga wygrana w plebiscycie czytaczył Gazety Wyborczej. Za pierwszym razem najwięcej hołosów zdobyła jego Morfina w 2014 roku. Kiedy idę o dalszych nominowanych, to Krzysztof Łapiński w biografii Sokratesa Najmudrzejszy zastanawiał się, jak to minulość może powiedzieć nam o teperiszniosty, o tym, że teper, o, może będzie lepsze, tak, stworzył interesujący portret filozofa, który ciężki był do zimania. Autor
uspiesznie pozbył się akademickiego tonu, hermetycznej takiej otoczki, tej obszary, jaką zanima się nasz toden. I przynachodzi wyku biografii Aten, rozpalający nad jej nałece. Współczesność jeszcze nikoli nie pulsowała tak rytmicznie, jak w poetyckiej zbiorci Wnyky dla świtła Justyny Kulikowskiej. Jest nareczni, jest dosadni, ryzykowni stylistyczni. Wece tu blesku i zachoplenia niż w poprzednich zbiórkach wersów tej autorki. Pierwszy finał, ale trzecia nominacja. Potwierdzając status Kulikowskiej jak jedną z najważniejszych poetek młodego pokolenia. I czerwową nominowaną była Dorota Grabek, jaka w debiutanckiej zbiórce Zmartwychwstanki zagwarantowała sobie uznania krytyki i czytaczy jej opowiadaniami riadyt marginalnist postaci, czudnist przedstawionego świta i pasja do hladania zaskakujących skojarzeń. Realizm jest przesiąknięty surrealistyczną ironią, ale takie pojęcia jak samitnist, wipczist zwłaszcza bardzo poważni. Knyżka Grabek przypomina debiut Weroniki Murek sprzed 10 roków, który w 2016 roku też naszł się w finali Nike. To ta sama świeżość, charakterystyczny językowy twist. Teraz to czas dozryła Weronika Murek, a jej pisarskie remesło osiągnęło artystyczny kunszt. Na rodynach wszystko jest. Odpowiednia intryga, zwroty akcji, heroinia, jaka jest postawiona w granicznej sytuacji. Dbałość o formę i precyzja i psychiczne zmuczenia, profesjonalne wypalenia, starość, samotność, to te elementy naszego współczesnego świata, które znamy. I dozriłość i wielki bagaż doświadczeń, żinoczyst, seksualnist, niezależno od wiku, to temy, dookoła których zaskróży Zyta Rudzka. Cilne frazy, dobry rymujący się z pragnienią lubowy i swobody. O kilku jednak to, co się dobry prowiryło w nachorodzeni Nike powisty, to cię śmieje, kto ma zuby, znaczy cię językowa szalenota precyzji, o tylko durni żyją do kińcia. Zwłóczyt bardziej jak zahrana płyta. Furt może jednak jej słuchaty bez poczucia zażenowania. To wszystkie nominowane i człowiek miałby ochotę siachnuty absolutnie po każdą z knyżek. Od 30 roku literacka nagroda Nike wyznacza czytelne czy trendy, co przekłada się bezpośrednio na zwykszeną prodaż wyróżnionych knyżok. Nagroda zrodziła się w 2006 roku. Pierwszy raz była przedana Rigpiznisze. Inspirowana nie literaturnym, literackim Noblom, a brytyjskim Bookerom. Takie to były jej początki. No toż to, dajcie znać, kotru z nominowanych knyżek już ste proczytali, a może już i Twardocha proczytali ste peret tym, jak dostał nagrodę i ste stwierdzili, tak, to była dobra.

Moi drodzy, Cuda Polszczy 2023 jest konkurs plebiscyt National Geographic Polszcza i jeszcze chwilku trwać, jeszcze prestiżden może to oddawać te hołosy no, za to, żeby wypromować jak se miścia mniejsze oczywidny, może mniejsze znany, miścia, które mają nas zachopyty, zaskoczyty i zainspirować do podoroży. Teraz tych paru tygodni może było furt jeszcze można hołosować na wyjątkowe lokalizacje po trzy na każde z 16 województw. Ideą tego konkursu jest to, żeby podpierać lokalną turystykę, odkrywać mniejsze oczywidne punkty na mapie Polszczy. No i w taki sposób wyróżnić wyjątkowe lokalizacje, czy to wyjątkowe pod względem kulturowym, przyrodniczym, czy historycznym. Może jak raz stanąć się impulsem do podróży poza jakimś takim najbardziej oczywidnym szlakom, płciom. I dla Małopolszczy nominacje jest od trzy, jak już wspomniała. I pierwsza, no nie powiedziałabym, że to jest taka poza szlakom i nieznana. Nominowana jest Krynicia. Krynicia, która jest chyba najbardziej znanym kurortem tu na południu Polszczu, tu na bliżej nas region. No i tam na brak turystów to narikaty nie może, a narikaty może na to, że funkuwaty się tam nie dast w szczycie sezonu, który jest praktycznie furt. No i wyjechaty z Krynicy, na przykład w niedzielu po południu, to jest godzina stojania. Godzina stojania w kurkach, żeby wyjechać z Krynicy. Za to ja znam, co tam im bardziej jeszcze wecer rozhołosu trzeba. W każdym razie są nominowanym. Krynicia jest nominowana i jest nominowana dla Małopolszczy Weża, Skywalk, Serce Poronina. To jest taka bardzo wielka weża, choć ciężko to nazwać weżą, to taki obiekt, wielki obiekt, który umożliwia lat podylania panoramy Tatr i Pidhala no, z takiej podwyższonej perspektywy. Trzeba się perejty po steżce, która wede ponad koronami dereł. Obiekt został zaprojektowany z dumką o turystach w różnym wieku i jak podają tu w opisie, uczyt wydokoły prymety z edukacyjnymi i rekreacyjnymi elementami i to towarza nachodycia przy małym tychym. I trzecim nominowanym w Małopolszczy jest Muzej Witrażu w Krakowie. To miejsce, jakie pozwala poznać sztuku tworzenia witraży od osnów. Miejsce w zabytkowej pracowni. Prezentowane są tam i gotowe twory, jak i pojedne etapy, które doprowadzają do tego, że mamy krasny witraż. No, w ten sposób możemy wydity kunszt i precyzję tego remesła. Może obserwować robotu artystów remisników, poznać tradycyjne techniki hostowane przy tworzeniu witrażu. Pouczenia funkcji muzeju i czynnej pracowni sprzyczynia, że to jest jedna z bardziej oryginalnych kulturnych atrakcji Krakowa. Ja witraże wse przytychają moje oko, wse kojem w takim kosteli to najbardziej się pryzerem witrażam, bo po cerkłach to aż tak popularnym nie jest, żeby witraże w cerkłach wydity, ale trafiają się też witraże w cerkłach w Polszczy to na przykład wyjątkowej krasy witraże zaprojektowane przez wydatnych artystów do Maryńczyma w cerkłach w Grudku na Pidlaszy i to witraż autorstwa Adama Stalony-Dobrzeńskiego, jak i sztosy przy cerkwi w Gorliciach też razem z Nowosielskim robili. Nocy witraże w cerkwi w Górii. To kiedy idę o Małopolszczu, a kiedy idę o Podkarpacia, to możecie hołosować na premier na kosteł w Haczowi. Kosteł w Haczowi jest największym gotyckim drewnianym kostełem w Europie. Jednym z najcienniejszych sakralnych pamiątek w Polszczy. To chram był wzniesiony w 15 stuleciu. Zachopluje bardzo dobrze zachowaną drewnianą konstrukcją i bohatym wyposażeniem
cesarzynią Saredyny. Osobliwy artyst stanął lat wyjątkowy, unikatowy polichromii i to pamiątkowe wyposażenia, jakie pokazuje na kunszt dawnych tworców i dawnych remisników. Obiekt jest wpisany na spisok kulturnej światowej spadkowiny UNESCO. Jest też ważnym punktem na szlaku drewnianej architektury. Inną atrakcją Podkarpackiego województwa, która jest nominowana w hołosłaniu na Czuda Polski National Geographic, to Łańkowa. Łańkowa to seło w Bieszczadach, dookoła Chory, dookoła Lisy, a w poprzednich rokach Łańkowa zrobiła się popularna z ohladu na współczesne turystyczne atrakcje, w tym jedna z najdłuższych tyrolskich kolei w Polsce. Także to możesz tam w taki sposób wypoczać. To miejsce dla lubitelów adrenaliny i tak samo dla osób, jak gadają, spokoju i kontaktu z przyrodą, naturą. I trzecie miejsce, na które możecie oddać hołos, to Bieszczadzki Centr Kulturnej Spadkowiny Fantom. To jest moderna instytucja, jaka prezentuje historię, kulturę i tradycje Bieszczadów w atrakcyjnej multimedialnej formie. Fakt, jest tam taka sala multimedialna. To może tam chodzi ludzie, którzy nie mają problemów z błędniką. Wsiady się tam, co się dzieje na ścinach, na podłodze i na połali. To dla mnie był wyklik, żeby tam wytrzymać to tu prezentację, ale wyobrażam sobie, że może to być wielka atrakcja dla innych. Center czyt edukacyjny, wystawienny czy funkcji umożliwia poznawania spadkowiny regionu przez interaktywne ekspozycje, współczesne, moderne seretki przekazu. Sam obiekt jest też bardzo skras, bo to bywszy rafineryjny budynek, wielkie hali, odremontowany czudowo, choćby po to się tam wybraty, to wartat rekomenduję. Okrem tego może to oczywiście powzaraty wystały, jakie przybliżają do życia dawnych mieszkańców, lokalne remesło, sztuku, historię pohranycza, no buduczy w Bieszczadach zazryte do Ustryk, do Fanto, a tyż i oddajte hołos. I może by tak było perezeraty atrakcji dla każdego województwa, kiedy chcecie z waszego województwa zaakcentuować te atrakcje, żeby one chcieć powiedzieć, dajcie znać natalia@edlem.fm, jak nie dnes, to może zrobić to zaraz. Szak hołosłaty może jeszcze do 13 żołtnia. natalia@edlem.fm, natalia@lmfm, 606 108 101 i na Messengeri też. Peszt.

I to przejdziemy do kina i serat tych weekendowych premier jest amerykański kryminał drama Pit na Hołokom Prime Time. I w odcinach krytyki to od filmu maje już 6,6. Wszystko masz jest widok na 10 punktów w hołownej roli. Robert Pattinson. Mamy charyzmatycznego reportera Chrisa Hansena, jak i pronykat do pit ze mną perestupczego świta. Prahne zmiany ty wyt telewizji. Z czasem jednak sam poddaje się swojej obsesji. W tej drodze na werch popularności i zaczyna te zatraczaty swój pierwistny ciel. To Prime Time. Następną propozycją jest film Digger. To jest dramo-komedia też amerykańskiej produkcji. Tu mamy w głównych rolach Toma Cruza, Sandro Hiller, Johna Goodmana i innych. I mamy najbardziej mohuczego człowieka świata, jaki wyrusza z misją, żeby dokazać, że jest mesyją, wybałcią ludzkosty, czy katastrofa, którą sam wyklikał, wszystko zniszczyć. Czy to znajemo. I pośrednią premierą jest pośrednią na dnes, bo jeszcze na zaran leszyłam paru filmów, jest familijna animacja, komediowy film czesko-niemecko-kanadyjskiej produkcji Vincent, legenda oceanu. Paru nacedlitni Vincent musi podążać misją swojego bitcia, legendarnego, magicznego welryba, którego śpił z ochrany okeany. No na żal, nie ma takiego talentu, nie ma takiego daru. Jedyny talent, jaki ma, to taki, żeby wpadać w problemy. To taka propozycja jeszcze.

I na koniec dnešního wydania taka szalena informacja. Saksofonista z Brunar, Mateusz Warzecha, reprezentował polską državu na prestiżnym konkursie w Republice Południowej Afryki i uwaga, zdobył złoto. International Woodwind Competitions of Africa pobudzone przez saksofonistę z Brunaryi. Jego muzyczna droga zaczęła się w gminni młodzieżni do tej orkiestry, jak Jakub Wede, jak dobry pamiętam, Roman Korbycz. Także to serdeczny gratulacji. Wielki to uśpich. Największy. Serdeczny gratulacji i tym pozytywnym, tą pozytywną informacją kończymy dnešňu pačísnu hodinu. Zapraszam na zaran, by si dovala Natalia Moecká.

Pačísna hodena, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Ci pora, pora, ci to smerć, smerć, ci stop, nie ruszymy, ci Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna i z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wyhladat nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teper duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakose budowate, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiaci, a 4 miesiaci na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad hołową z lipyty. Czerez zimu jeszcze jako se człowiek parebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja niedługo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernu się, to nie mi jem poznaty. A hamry już zarosły kopryłą i poławy ty już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 rodyn, to tak bidują jedny z drugima. A tam dalsze seła, Ternałka, Rudałka, Hamry, Poławy, Zawoj, Darił, Wysłoczok, to w tych sełach ani luda, ani chyż. Całkom pustka, ani nikto nie pysze, bo już nie mam tu poblisko nikogo z rodyny, wszystko po zahraniczu. A nie się dowidate onych nachodyn, desut. Pysze osy w dzioba, pereselenec i z Uścia Ruskoho, do sestry i szwagra w Clevelandi. Otec osy w dzioba nachody się w seli Konopiłka, tarnopolskiej oblasty. U neho był Dymir Wysłocki, preobiździ lemkowskich kolonii w ZSRR, a uresny minuszego roku. Fotografia osyfa dzioby pomieszczona w kalendarii Lemko Sojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Takż to te perany nie znam, z czego zaczaty. Chciałbym osim naraz napisaty, a jest o czym pisaty, bo przeżyli jsme straszne wojenne czasy. Naraz zdawało się, że śmierć już zapleczamy. No sława Bogu, że my przeżyli to tu straszną wojnę, w której zginęło miliony ludzi, przeważnie niewinnych. Teper nastaje mirny i powojenny czas, a mają nadzieję, że będziemy mogli częściej przepisywać się, chociażby tylko na razie o sobie, jak my żyli i jak teper żyjemy. Ja przyznaję się, że do tego czasu nie pisałem do nikogo ani jednego słowa i nie berte mnie toho za złe, bo nie znajdę przyczyny. Ja lubię pisać bohato i o wsim, a teper nie znaty, kogo można obrazyty, bo jedny zadowolony, a drugi nic i o nieprzyjatność nie trudno. Za żadną krainę na świecie nie mówiąt i nie piszą tak bohato jak na Sowiecki Sojus, to znają, że wy by rady znali prawdę, jak my żyjemy i jak żyją to drugie ludzie. No w jednym leści ja nie chodzę wam wsiego opisaty, a też to i same już znajete. Pisze szwagier izdył na wsesławiański kongres i że było, że to posłuchaty. I tak by powinno być, jak mówiąt. Czytate bohato i innych listów i znate, jak jest. O naszych pereselenciach Lemkach napiszą w drugim liści. Napiszą dasz to i do gazety Karpacka Ruś, a teper budu pisać tylko za siebie i swoją rodynę. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduju tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bohato rodyn naszych uścianiu, klękowianiu, hańczowianiu i z innych seł powertali nazad do Karpat, ale minuszego roku znowu wsi byli pereseleny nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do Uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemnosty, o czym bohato pisaty, ale żyją. A w Uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skończyłbym pod lisyką jaśli albo w pecu w Oświęcimi, gdzie zginęło 12 kraszych ludzi tylko z samego Uścia. Za niemieckiej okupacji moju frosiu chodili za braty do Niemieczyny na robotu. Ja nie dał jej do Niemieczyny, ale posłał do Uścia i tam zapoznał się z neju Onufria Tkacza syn Roman, inżynier lisniczy, i ożenił się z neju. Minąwszego roku na same żnywa pereselali Uścia. Jedni pozapisywali się do wschodnich oblasty, drugi na Tarnopolską oblast i kilkanaset rodzin wygruzyli za Czortkową w seli Jagilnycia, około 10 km od Konopiłki. Tam była wyhorużena prawiciła nasza rodyna. Sztefka, Andrzej, Melka, Katrena, Paraska i ziać Roman. Melka i Paraska ostali na Jagilnyci, a Sztefka, Andrzej, Katrena i Roman swoim kosztom perewezli się na Konopiłku. Za 3 tygodnie byli wszystkie umene, bo nie było chyż. Za chyżu heł duże trudno, bo bliższe pereselenci przyjeżdżają do zachodu, jak wyjeżdżają Polaki na zachód. Tak, że to prawie w każdej chyży żyje 2-3 rodyny. Sztefka, Andrzej i Katrena dostali chyży, ale takoż siedzą po 2 rodyny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze umene, bo nie je wilnej chyży. Za nas nie żurić się. My odkole przyjechali na Konopiłku, to nie biduale, ani jeden den. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Tak, że my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już drugi rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopoli i raz na tydzień w niedzielę przychodzi do mnie. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musit nadhaniaty. Syn Petro, 12 roki, uchodzi do 5 klasy. Oboje chodzą do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robyty i isty. Ja, popry swoją gospodarku, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mi Antony Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wernął nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łanio Hunianka. Ale o tym obszerniejsze napiszę drugi raz, bo lepsze pisate mniejsze, a czastejsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostałem 1. Jabłonycia Polska powit krosno. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłkę z Jabłonyci Polskoj. To bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wrócił się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodzina wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam ryszył ostaty się doma między Polakami, bo Rosyju nie Ukrainu nie lubit. Pierwsze pismo od Kypriana Żyłkę on pisał po polsku i prosił pomocy. Kyprian Żyłka odwitał jemu. Czemu ty nie idziesz na schód za mamą, lem prosisz pomocy z Ameryki? Choć my ty poszlemy, da ku pomicz, to nic z toho nie bude, bo prydut banderowci albo polskie, piłsudczyki i zaberut. W Polszczy ty nie budesz spokojno spaty na odnej noczy, a jakby spiszą na Ukrainu, to byś spokojno spał i z każdym rokom by tobie stawało lekrze. W odwit na to bratniak pisze drugie pismo już po rusku i ruskimi literami. Drogi bratczyku, ja was z opowiadania znaju dobre, bo mnie ludzie opowiadali, jaki ja wam przyjaciel i rodyna. Teper piszecie, że jste dali do Marty, do mojej ciutki, czerwiki jakiś prodiłok dla mnie. To ja wam i waszemu bratowi Mylkowi duże krasno dziękuję, że to jeszcze o mi pamiętate i nie zabywate o mi i na dalsze. Ta ja takoż budu pamiętaty. A meni tylko początkowo trochę ciężko, abym się ich zapomoczy teper, bo to potem jakoś by to było. Teper, drogi bratczyku, duże mene to wasz list zainteresował, że to wy meni wspominate, czemu ja nie pojechał do Rosji. Taż ja bym był duże wielkie głupstwo zrobił, jakbym był za nimi pojechał. Pierwsze, podczas wojny, był Szołtys, Ukrainec, to mnie przeznaczył na prymusowe roboty do Niemieczczyny. Drugie, moja mama Ridna znała, że to ja żyję w Niemieczczyni, gdy musiłem roboty ciężko pod karabyną. Jeszcze jak z domu mnie brali, to od razu mnie skuli. Mama jak wyjeżdżała do Rosji, to ja mał przyodziło i wsioho na dost, a ona wsio wyprodała i wyjechała do Rosji i teper ani nie napisze do mnie. Otoż ja jej teper nie proszę i za Rosyju nie chcę znaty, bo ja nie wierzę propagandii. Ja mają swoje dowody i na toj temat ja się z ludźmi mówił, jaka tam bida i hołot. Ale wy wsi tam w Ameryki nie znaje też, co się robi w Rosji. A tu ludzie przyjeżdżają, to się nie moż toho nasłuchać, co mówią. A meni tutki jest dobry, bo ja teper się ożenę, to meni Pit Szołtys takie wesila sprawił, że to nawet rydna mama by toho nie zrobiła. Aż to w menu drogi bratczyku opisuje ta propagandy generała Andersa, to wysia duże mylity, bo ja służył w jego armii, to zna już to możliwe, aż to niemożliwe. To jest wszystko na widworot, jak wy piszete. Przepraszaju was, że to wam muszę tak napisaty, bo wysia duże mylity, ja takoż trochę znaju, że to możliwe, aż to nic, bo ja takoż trochę świta obichał. Dalsze pozdrowienia i prosyt jeszcze raz nie zabywaty za neho. Blichnarka, powit grypił. Marko Symoczko Wiungers pouczył pismo od ujka jego żeny Hatały, pisane 27 grudnia 1946 roku. Pośli rodynnych pozdrowień ujko donosyt ośli dojuczym. Donoszł wam, że Waniu dał mi $5, że toste mi posłali. Brakuje mi sił, jakby wam podziękowaty za to, drogi dla mnie podarunok. Ja tobie niczego takiego dobrego nie zrobił, a ty i tak o mnie pamiętasz w to te ciężkie czasy, jakie my tu przeżyli i przeżywamy. Piszą ty, że w naszym kraju kłopit wielki z tym, aż to po lisach żyją i noczami naród rabują. Wczerni przyszli do gazdy, przykazali mu prynesty do chyży wszystko odeżu i wszystko zabrali, a tak wzięli ze sobą i gazdu. Jak wyszli na dwór, to kazali jego żeni, żeby im wynesła motus, bo mają żywinu, a nie mają na czym jej westy. Żena dała im motus i zaraz jej wygnali, żeby iszła spaty. Po tym to ty bandyty toho samego gazdu powisyli na sąsiednim sypancy. W Klimkiuci jednomu gazdowi zabrali 2 koroły, 2 uci, 5 husej i paru indykiu. Wszystko, co mam na gospodarstwie. Ale uci się im wyrwali, bo przyletili nazad do stajni. I tak u nas nikt nie jest bezpieczny, nie z życiem, nie z majątkiem. Nikt w den nie znaje, że to w nocy jego czekaje. U nas wielkie morozy, ale sucho, śniegu nic. Proszę cię, przyszli mi kalendarz z naszymi światami, bo u nas nic świeszczennikił i nie możemy znaty, kole przypadają nasze świata. Heł nic, nie papieria dobrego, aby list napisaty, nie kopertok, żeby list posłaty. Kunkoła. Poczta Gorleci. I z sela Kunkoła Gorleckiego powita pod datą 2 lutego 1947 pyszut tak. Ja nie radzę nikomu z Ameryki tu przyjeżdżaty w teperiszne czasy, bo w nas teper po nocach hulają bandyty. W den siedzą po lisach, a w nocy napadają na sela, zabierają chudobu, słyni wszystko, co im popada pod ruky. Na polsku weleju zabrali z naszego sela 6 swinej. I nam wzięli jedną, co ważyła 70 kila. Jak to ma jako odeżu, choćby i staru, to musi chowaty na nic, bo jak nie schować dobry, to mu zaberut. A jakby ich nie pustył do chyży, kole zadurkajut, to chyżu spalat. Tak heł teper ciężko żyty, jeszcze irsze jest, jak było przez wojnę, bo choć Niemiec wszystko zabierał, ale w swojej chyży człowiek był bezpieczny i choć speczeny komperi może było spokinoisty. Bandyty, wsiady ich biut, to heł po naszych lisach pokryli się i nas muczat, powiadają, że na jar wszystkich chłopił zaberut ze sobą i z naszych ruskich seł. I z bilangy jeden ruski parobok był asenterowany do polskiego wojska, no bandyty przyszli w nocy i zabrali go ze sobą, trymali go 2 miesiaci, to odmrozył prydych obi nohy i aż tak go pustyli. Był w szpitalu, ale mu nicz doktory nie pomogli. Teper leży do doma i Jany z łóżka nie wstaje. W Liszczynach był syn Juszczaka, jego rodycze tam są w Ameryce. On przyjechał do amerykańskiego wojska, co stoi w Germanii, aby odwiedzić rodzinę swoich rodziców. No bandyty czekali na niego w Liszczyńskiej Huszczy, ale kto se dał mu o tym znaty, to on piszał aż na Klimkiłku i tak dobrał się do sela swoich rodyczył. Laboła, poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, Młodec i z Laboły, poczta Nowej Sącz, pisane 15 sierpnia 1947 roku. Najpierw dziękuję za pakunkę i przedaje swoje familijne nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziów, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Laboły moczyli duże naszych ludy. To z Laboły nawet nabiszczyka Kondrata Żaka dała aresztuaty. W cerkwi od służby Bożej jego zabrali i Teodoru z Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, aż toho nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni, a ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko to ty pudełoczka z popełą. Dla nas to był wielki smutok, ale nie można było znesty toho żalu. No słowa nie można było powiesty naprotiv tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, co ich dał aresztuaty. A teraz dowidujemy się, jaka zima u was, bo heł śniegu mało, ale morozy bardzo silne. Dochodzili do 33 gradusiów. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrawia was duże krasno. Bortne poczta Gorleci. Jedni naszej krajanki w Shelton, Connecticut, pyszut z Bortnoho pod datom 4 lutego 1947. Nowostej u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mene nie pyszut, a może one pyszut, ale ja lista nie dostał. No kto pisał, to wsi pyszut tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty, a tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendując swoje pola i chyży, albo siedziat w czużych. Dalsze donoszu tobie, że to ja czuję tu, że do tebe duże ludzi naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chce, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlaju tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znają twoje adresu. Ty meni prysoła gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosit mene. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałam, najczytajut. I znowu meni gazety wertale, a ja nie znał, że ludelem na spekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże wydysz, jakie to czudne ludy teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i mołotyty, a teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złoto, że to się śwityt. Dalsze u nas jak chodyli, tak i chodziat to tyli sowe pany. Meni zabrali pierwsze jedną uciu, a teper zabrali ją wiłku. I jakże można żyty? Bida wielka heł teper. Jurko Wysowski z Małostoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta z Baraża, Tarnopolskiej Oblasty. Drogi krajan, pysze do cia Petro Ryżyk, rodom jest cała Blichnarka. Pysze te mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty. My jeszcze odno od ruchych mało znamy, ale ja się budu za nich dowiduł. Ja pidu do Tarnopola do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpyszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego. To cyby wy za niego nie dowidali dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robił w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachodzi się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się staraty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

Mam kiepskie światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Dr Bohdan Horbal, odznaczony prezydentem Polskiej Republiki. Autor listy Seweryan Kosowski. Prezydent Polskiej Republiki odznaczył doktora Bohdana Horbala, kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatne zasługi dla zachowania, dokumentowania i popularyzowania spadkowiny Lemkił ta budowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto czynne polskie odznaczenia było peredane osobisto 20 września septembra 2023 roku w czas wizyty prezydenta doktora Karola Nawrockiego w New Yorku. W tenże dzień prezydent i pierwsza dama Marta Nawrocka stretyli się w Christ the King High School polonijnym serdowyskom. Cytuania. Za wnioskiem generalnego konsula Polszczy w New Yorku Mateusza Sakowicza prezydent Polszczy Karol Nawrocki odznaczył menę kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatny wkład w zachowania, dokumentowania i promocję lemkiłskiego dziedzictwa ta zabudowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto odznaczenia otrzymał ją osobisto z rąk prezydenta podczas jego wizyty w New Yorku 20 września septembra 2023 roku. Napisał po otrzymaniu odznaczenia dr Horbal. W tot den prezydent Nawrocki peredał odznaczenia i drugim emigracyjnym dijaczom. Besidua już to zawdiaky takim osobom możliwy sód partnerskie relacje między Polszczą a Ameryką. Zwartajuczy się do odznaczonych osób, prezydent podziękował im za zasługi dla Polskiej Republiki ta dla polsko-amerykańskich odnosyn. Zwarnął uwagę, że to odznaczeny reprezentują pełną sospilną mozaiku. Osoby duchowne, że dbają o tradycję i wiru, edukatory ta dyrektorki szkół, że dbają o język i dostomennictw młodych pokoleń, biznesmeni, że osiągają biznesowe i charytatywne uśpichy, historyka, że plekat i regionalną pamięć, a też przedstawniki świata sportu, informowano w komunikacji postricze na oficjalnym website polskiego prezydenta. Bohdan Horbal. Wrodził się Bohdan Horbal 27 żołtnia oktobra 1965 roku w Nyszno-Szleskiej Ścinawi, że leży nad riką Odrą. Porodi, do czego w późniejszym periodzie swojej roboty niejednokrotno wertat, jest bortnoho, nianio, i prygranicznej muszynkę, mama. Jak syn wyselencił, pryszał na świt już tam, daleko od Lemkowyny, jak u jego pokolenia poczuwało hołownolę z opowiadań. Lignycia to miasto było pierwszym, jak idę o lemkiłsku aktywnist, i choć nastał czas osnowania pierwszej powyselenczej lemkiłskiej organizacji, był jeszcze szumny czas studenckich angażiów. Bohdan Horbal po skończeniu drugiego zahalno-oświetniego lignyckiego liceju dostał się na historię na Wrocławskim Uniwersytecie. Uż tu, za studenckich czasów, w 80-tych rokach 20. stulecia, zaczął publikować swoje lemkoznawcze dopisy. W jednodniowej gazecie wydawani przy nachodzi pierwszych lemkiłskich watr w horach, Hołosi Watry, w 1988 roku opublikował dopis na temu Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił i była to jedna z pierwszych po wieloch rokach pomyniania czeres naukowciu statej, przypominająca o dyrżawotworczych stremliniach Lemkił Rusyniu północnego boku Karpat periodu po pierwszej światowej wojni. Paralelno publikował statej w podziemnych antykomunistycznych wydawnictwach, gdzie zaznaczał istnienia lemkiłskiego narodu. Dijał w antykomunistycznym NZS, Niezależne Združenia Studentiów, we Wrocławiu. Wszystko to dijało się w czasie, kole był tyż przy organizowanych od 1983 roku lemkiłskich watrach, które horyły od 1989 roku. Był prysutny przy początkach Stowarzyszenia Lemkił, jakie oficjalno było zarejestrowane w Lignycy w 1989 roku. Jego meno nachodzi się na historycznym już dokumencie, liści z założycielskiego zebrania organizacji, jakie odbyło się 4 marca 1989 roku w Lignycy. Od osnowania współczesnych lemkiłskich periodycznych wydań regularnie publikował historyczne statii. Naturalnym było, że to wkazywał się w wydaniach Stowarzyszenia Lemkił, Besidi, Lemkiłskim Kalendary i Lemkiłskim Riczniku. Tema magisterskiej roboty była związana z jego zainteresowaniami. Poszerzył ich w najpełniejszym do dnes opracowaniu tykajuczym o Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił, Knyżci, działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, która się wkazała w 1997 roku. Początkiem 90-tych roków wyjechał do Zjednanych Sztatów Ameryki, obronił w międzyczasie doktorat na Wrocławskim Uniwersytecie, a potem jeszcze zakończył bibliotekoznawcze studia w New Yorkskim Queens College.
za ten czas zrychtował wiele statii na temy, jakie dotlane były dośliczane. Trzymał związek ze starym krajem. Dla wydawnictw Stowarzyszenia Lemkiu opisywał biogramy zasłużonych lemkiuskich dijaczy. Jego statii do dnes są do dżerełom cinnych informacji. Wkazywali się i nadal publikują tmerzejczyma w liczniku ruskoj bursy. Bohdan Horbal to autor czyslennych naukowych dopisów, który furt publikuje po anglicky, polsky i przede wszystkim po lemkiusky. Jest redaktorem lemkiuskoj czasty Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniów. Opublikował bliżej jak 100 naukowych i popularno-naukowych prac, w tym książki z Władysławą Maksymowiczą Lemkiuska Narodna Muzyka na woskowych cylindrach i amerykańskich rekordach, Lemko Staries a Handbook, dwotomnu, bohato ilustruanu i dokumentuanu monografiu Bortne Seło z Kamienia. Jest autorem blisko 200 opracowań w Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniów. Perewił też dekotry teksty do książki Gady ze Rusyn, An Anthology of Contemporary Karpato-Rusyn Literature, pod redakcją Elaine Rusenko. Poślitnia knyżka to opracowania temy lemkiusko-amerykańskich biznesmeniów, od chysz krytych strichom do imigracyjnych podprzyjemstw. Od 1997 roku robił w newyorskiej publicznej biblioteci. Jest dyrektorem technicznego pretwarzania naukowej, promysłowej i biznesowej czasty newyorskiej biblioteki. Ta kuratorem sławiańskich i wschodnioeuropejskich kolekcji biblioteki. Aktywizuje lemkiusko-emigracyjne kruchy. Predsidateluje odrodzonemu Lemko Sojuzowi, najstarszej lemkiuskiej organizacji w Ameryce. Poniedziałek, 28 września, septembra 2026 roku. Osinnia besida już w naszych chyżach. Autor wisty Seweryan Kosowski. Przed minułą 34. lemkiuską twórczą osiniu odbyła się w dniach 19 i 20 września septembra w Bortnym i Gorliciach, jawił się dalszy numer czasopisu Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu, to czysło 5 za miesiaci wereseń żółteń 2026. W poślednim numerii proczytamy meryńczyma stati Klaudii Nowak, sławnej dusze jak 15 minut, wystała Andy Warhol od kreski do legendy w Krakowie, Petra Trochanowskiego na rozstajnych dorohach wspomnę z lita, Oleny Dućwajfer, jest to język mojej mamy i mojego niania, jest to język mi i moich dity. Andrea Kowalskiego popraszczali my oddaną członkyniu Stowarzyszenia Lemkiu, pamiaty Maryi Dziubyny. Natalii Małeckoj-Nowak, ciężko żyty na czużyni. Oleny Dućwajfer, Mikołaj Burjak, lemkiuski bajkar i humorysta. Natalii Małeckoj-Nowak, dramy Lemkiu, czast druha. I Petra Trochanowskiego, okruchłe 500 roków od bitwy pod Mohaczom, a bokole wekrzyna karpackiej Rusy należała do Turcji. Okrem toho w Nowej Besidii możecie przeczytać pierwszy taki rewolucyjny tekst pod nachołowką Słownik jak narzędzia odzyskowania języka, relacja z podii. Czom rewolucyjny, bo raz, że nie ma win autora, człowieka, a dwa, że je tworzą sztuczne inteligencji. Za zrychtowaniem toho eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję striczy wykonał model ASR Whisper, a jej skoroczenia i redakcję ChatGPT PiaDiPiu. Przekład na lemkiuski, oczywetno za Lemko Tuls. Bezminno czytaty możecie czas te nowiny, ne nowiny, nelem z lemkowiny. Nie brakuje i wyimkiu z innych czasopisów i gazet, co tykają do naszych spraw. Najważniejszym jest tekst, o jakim zrobiło się hołosno minułego lita. To tekst Sławka Zachirskiego, jaki publikowany był w gazecie Newsweek Polska. Jestem Łemkiem, nie zgadzam się z tym, co mówią o nas Ukraińcy. W Kalinowi przypomnianuli sobie 82. rocznicę oswobodzenia. Autor wisty Petro Medwid. W rusyńskim Kalinowi, Merylabirskiego okresu, sobie w sobotu 26 septembra 2026 roku przypomnianuli 82. rocznicę oswobodzenia Seła i 81. rocznicę zakończenia II światowej wojny. Jak informowała agentura TSR, na świadkowaniach w Kalinowi, który był pierwszym oswobożonym sełom w ramkach ciłej bywszej Czechosłowakii, Todrik wzięli uczas i dwomy werchowny konstytuczny czynowniki Słowackiej Republiki, prezydent Peter Pellegrini i predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Rashi. Cytuania. Była to peremocha, która się rodyła bardzo bolisno i ciężko, powił na świadkowaniach prezydent Pellegrini. Dalsze cytuania. Dneszni dzień je pro nas prynachodą wyrazyty wdiaku herojam, kotry to tu peremohu pro nas wybojowali, oddate czest tym, kotry za naszą swobodu i mir położyli swoje żywoty.
podziakувати ся всім, котрі поставилися і зброю в руці проти фашистичних окупантів, а так само подякувати статечним людям, котрі помагали без огляду на то, яка їм грозила небезпека, продовжував президент. Пелегріні спомянув і війну на Україні, цитування. Скоріше, як то тирани стиглися загоїти, притисла нас реальність і з терпкостю констатувати, що війнові страхи і брутальності діються і днес. До кінця в сусідній країні, недалеко міща, на котрим ся стрічами, тепер в єдно. На жаль, 21 століття знову приносить промарнені людські долі і животи, підкреслив. Председа парламенту Раші припом'янув, що свобода в Калинові не прийшла задармо, титування. Принесли їй вояці головно-червоної армії, котрі бойовали далеко від своїх домів, і многі з них вже нігда не вернули ку своїм родинам і ку своїм близьким. Всім, котрі бойовали проти фашизма, несвободи і утискування, і котрі за нашу свободу положили свої животи, належить наша почливост і вдяка, не лише днес, але й на все. Конець цитування. На значення сохранення історичної пам'яті і чину міру звернув увагу і староста села Калинів Іван Сивак. Цитування. Днешня річниця не є лише спомином на історію, але передовсім моментом про сучасність. В часі, коли світ коло нас знову рішить непокої, нам Калинів припоминати, як барс тонкий є мір і як чинна є солідарність людей, порозуміння і почливість єден до другого, повів староста. В рамках програму була і задушна літургія в місцевому греко-католицькому храмі, а панахіда запавших вояків і гражданів. Святочно перелетіла над селом авіачна техніка Воздушних сил Озброєних сил Словацької Републіки. Відбулося і п'ятне кладження вінчів. На події виступила чесна сторож президента Словацької Републіки і воєнська музика Банська Бистрича. Четвер, 1 жовтня, октября 2026 року. Кузяк і його гості. Автор коментаря Наталія Малецька-Новак. Читаме найчастіше саме. Книжка, верш, текст творять дос інтимну простір між автором а чоловеком, котрий сігат по них. Рідше трафляться ведіти, що ся діє з текстом, коли достаєся між люди. Лемківська творча осін таку можливість дає. Вказує тіж, в який спосіб різні люди і різними стилістичними середками сохраняють світ перед забитим. Тогорічна лемківська творча осін мала свого головного героя. В сотну річницю народин був ним Теодор Кузяк, письменник, публіциста, соспільник, маляр і головно – мастер лемківської гуморески, родом з Бортного. А де перший день події пройшов рідним селі автора, другий, як то звикло, в руській бурші в Горльцях. Організатором події було Стоваришення Лемків. І ще не так давно тому, бо на початку 21-го століття, мимо того, що маємо рік, котрий маємо, то певно викшина з нас ментальні ся з тим не годить. Мож було зайти до хижи пана Кузяка, побесідувати охочим, аж і взяти собі образ. Артиста бо не хотів продавати свої штуки, волів роздавати, як ся декому полюбило. Так споминали присутні на осени. Споминано на його гумор, язик, особливу криску, на то, що лишив по собі і до чого можемо фурт вертати і односитися. Кузяк знав оповідати о лемках без надуття, без великих слів, патосу, без штучності. В його історіях містилися звикли людські справи, сусідські сперечки, щоденність, смішність, такий мудрість. Історії записував на картках паперя, а тиж малював, на чим попало, на дошках, плитах, кавальці грубшої тектури, просто на тим, що ся акурат нашло під руком. Не за то, що хотів творити галерею штуки, мав потребу затримання образу, фрагменту нашого світа. Подібну потребу находила їм праві в кожному виступленню. Професор Олена Дучфайфер зреферувала нам його життя, його роботу, то як творчість Кузяка була науково і нелем оброблена і оформлена, припоминаючи діяння Володислава Грабана, видавництва «Наша Загорода» і його дівки Оксани Грабан. Син Теодора Кузяка, Петро, поділився анекдотами з життя обоїх. Найбарже в пам'яті лишила ся мі інформація, що як молодий хлопець зачав ся вчити азбуки, щоби моче читати няньові тексти на лемківській сторінці. Дописував бо Теодор Кузяк публіцистичні тексти до нашого слова, єдиного в тамтим часі медіум, котре доставало ся меже наших люди. Отець малував, а син Петро фотографував. Єден і другий по свому оповідали світ, хоснуючи гейби лем двовимірові середки виразу, а фактичні – кожний образ, архівальна знимка, жеби лем спомнути на фотографії бортняйських ватр, переносят нас в універсум, котре мож веловерствово експлорувати. А прикличте сихо з єден образ, а будете знати, о чим бесідую.
Na lemkiwskiej twórczej oceny było ich wkazanych mało na 20. W największym czyśli, udostępnionych przez Annę i Petra Wierchniańskich, ta Danutu i Łania Dziubyniu. Podczas stryczyny szło użlem o Teodora Kuziaka. Jeho prysutnist, aż i neprysutnist, była punktem wychodu dla czerchowych hołosił. Ludmyła Szandalowa przeczytała wersze napisane po śmierci matery. Wanda Łomnicka-Dulak, góralka z Pitpewnycznoj, podzieliła się poezją, która werta tchmerłoho muża. Bartłomiej Wanot prywił tłumaczenia wersił na język, której mimo prawie 5-milionowej reprezentacji jeho hosnowateliu formalnie jest neprysutny w registrach i do szleski język. Prezentowana poezja wtraty Szandalowoj i Łomnickoj Dulak osobliwo mocno poruszyła zobraną publiku. Żałoba opowiedziana intymnym językom, mimo że tykat neznanych osób, to zawdiaka literatury staje się emocjonalno nam bliska. Czuże reczynia uruchamlają wspomnienia silniejsze jak takie materialne riczy. Tekst autorok nalysza się zapertym, możemy ho transponować naszym doświadczeniom. Kuziak wernął jeszcze za sprawą filozofa i poety Pawła Koropczaka. Tot przeczytał fragment dopisu Przyczynok do rekonstrukcji świta wartosty Lemkił. Na premierie opowiadania Teodora Kuziaka takie było moje dzieciństwo. Szto był opublikowany w Ryczniku Ruskoj Bursy 2025. Siachnął też Koropczak po autorsku prozu i poezyju. Wersy czytale też Petro Medwid i gazdowe striczy Olena Duć-Pfeiffer i Petro Murianka. Dobrym premierom toho, że to język może hosnowaty na welo sposobił, była dalsza prezentacja. Lemkiwskijcy inczy męszynowe języki są mocno obciążeni zadaczami. Musiać sochranety dostomennist, trymaty pamiat, świtczyty o tyrwaniu z pilnoty, dokumentuaty minułe. Dwa osinni dny wkazale, że to język służy nam przyrodni. Do wspominania, żartowania, opowiadania, filozofowania, pisania werszy i uśpiwania i do tłumaczenia muminkiu. Tot niewielki fragment programu dobry wkazuje różnicę między zachowanym a żywym językom. Pierwszy może opisaty, skatalogowaty i zabezpieczyty. Drugi musi coś poradyty z muminkami. Musi znaty powisty sztosy, czego starsze pokolenia w nim nebe siduwali. Petro Krynicki robi to odrokił i dostarcza pitstrichy premiere świtowej klasyki prewedeny na nasz język. W ostatnim czasie po inczu dobry znano szerokiej grupi czytaczy w oświti knyżku siachnuła i Oksana Hraban. Peretłumaczyła na lemkiwski Pipi Pończoszkaniu od Astrid Lindgren. Oba dny podii zaperała muzyczna czast. Chbortnym wystupali ditocza grupa Teroczka, ta dwaje solisty Timothy Fedor i Maria Marilowa. W Gorliciach narodna kapela Roberta Harczara. Wszystkie artysty uhonorowane byli poczesnymi hramotami, które otrzymali też i bortniane na rukę szołtysa Adama Kuziaka za szczere i życzliwe preniacia, zaangażowania w rychtłania i szumną hostynu. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – to твоє радіо.

0: Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowisku i przed wami następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu, opowiadania z halicko-ruskiego życia autorstwa Władimira Chylaka. Zapraszam. Rozdział 5 pod nagłówką Mała zmowa proti wielkiej władzy. Za dwa dni strytył Aftan Hardosz, idući z kosą w pole Dmytra Brydosza. Był jest Dmytro?
1: Był jem.
0: A ty?
1: I ja był.
0: Aż to? Promurczał Aftan, zworuszający ramenami. Ha! Wycidył przez zuby Dmytro. Po tej besidi rozeszli się oba susidoły. W tym czasie iszła Hanna, żena Osii Brydosza z dzbanami na riku i tu zeszła się z Marią, żeną Fedora Hardosza, kotra prała bieliznu. Iż to? Maryna była jest tam wczera? Była jem, a ty? I ja była, aż to? Maria zamiast odpowiedzi prodążała lem byty prajnyką po bieliźni. W tym czasie Hanna złożyła na zemlu dzbany i mocno zatysnuła piastuk. Rozum stratyli nasze dziewczata, powiła neodołcha Hanna. Oszalili! Fesiu, sestryczko, była jest wczera? Zwidała to samochodnie rano, jad Wosia swoją przyjatelku. Byłam. Ja też jem była.
1: To sme obi byli.
0: I dziewczata zaśmijali się. Ale sme się trymali, odozwała się Jadwosia. I dobry, nawczyli sme ho. Dali sme mu ponosi. Już nie taki hordy i naduty. Opustył kryła. Kto rozumie podibnu, nie zrozumił besidu? Dżdyjte. Hryc Hardosz, zwany Ospałym, naczelnik sławnej czortoryjskiej hromady, powidomył, jak trzeba, hrobaria o tym, że hromada dumat na proty jego zamiru zawisyty się. Ale nie naszą Anny jednej, choćby ciłką neważnej sprawy na posiedzenia. Uż w czetwer gromadzka rada zbere się jak wse, a nie maje proszto radyty. Szto za styd. Jego żena, Nastia, naszła jednak sprawu. Ryciu, riszyłbyś uż w kińcy, z kim żenyty Ostapa pańkowoho.
1: Wam, babam w hołowilem, koho i desfa taty.
2: Czy już nie czas na Ostapa? Czyż nie pora na dziewczata? A gdy czas na naszą Tańku? Na się oddast i zrobi te miejsce dla mojej Hasi. Ona już hotoła.
0: Nie można zabyty, że Tańka, nastczyna paserbycia, nie udostojena była prychylnosty maczochy.
1: To nie jest chromackie diło. Sprotywił się ważny wid, choć znał, że jego żena ma prawdę.
2: Jak nie chromackie? Każdy gazda ma diłku, kotry czas już się oddaty. A czy i one nie chromackie? Czy nie starać się pronych ciła chromada? To nie jest chromackie diło? Może chromackie diło?
0: Kryknuła ryszuczo żena wita.
2: Radyty, cy w czasie Wielkiego Postu, cy piśniejsze nawiz wozyty, de konopli moczyty. Cyż to nie nasze babskie diło, a służyt wam do narad?
1: Ne w czym ja, Nastiu. Ja muszę riadyty chromadom, według poriadok w chromadzi.
2: Ta, ale w swoich chyży nie znasz poriadku zrobyty.
0: Perwała Nastia.
1: Babo! Woz się za swoich horniata, a autonomiju lysz nam!
0: Kryknął z chniwą Hryc.
2: A ty się lipsze, woz za oddania diłki!
1: To nie moja sprawa.
2: To jaki z tebe wid?
1: Wydno, prawda?
2: Ospałej!
0: Ryc ospały i poczuł się strasznie urażony. Nastia wraziła jego czest. Kiedyby to był ktoś inny, a nie żena, to posadłby go z przyczyny braku poriadnego aresztu do kuczy, albo przysudził mu oddania 2 mir palunky. Ale z żeną to ani swaryty się nie chciał, bo to było niżej jego dostoństwa. Nyczne powił, lem syłą trysnął do wermy i w taki sposób wkazał swi hnił. Neje, ani jednoho z hidnoho supróżestwa bez podibnej nadrybny ciach osnuwanoj swarky. Lemże ona była medżenastią achrycią bar z czasto. Proto tańka ich neska nie zwernułaby uwahy na besidu rodyczył, jakby ne czuła, wymitejuczy w tym czasie, siny imena swoho i Ostapa. A że znała naturu swoho widcia, kotry nawet kiet się postawit proty matery w kince i tak się piddast jej wydumkam, była pełna, że sprawa swatania Ostapa pryjde iszczy toho weczera na stił chromackoj rady. Nie nadumowała się do ucho, lem lszyła mitłu i pochnała do swojej przyjatelki Melanii. Dost dołcho by siduale oba dziewczata, ale proszto toho nychto nie znał. Proto, że tichićko szeptali i ostrożnie rozzerali się, czy dachto ich nie podsłuchuje. Lem z ich żestiu można było zrozumieć, że Melania nie schadzała się z radą albo propozycją swojej przyjatelki, a Tańka rozduwała jej somniwne i chyba tak rozduła, że Melania powiła w kince hołosno. Dobry, naj bude wola twoja. Treba ho pokoryty, dodała Tańka. Boju się lem prykrych nastupstw. Melania nie była jeszcze pewna. Omia się nie pij. Mi to nie zaszkodyt, a tobie, sestryczko, pomoże. Uśmiechnęła się Tańka i piszła do chyż. Melania natomiast zaszła do każdej chyży, gdzie była diłka i z każdą mała korotku i tajną naradu. To była zmowa, nastupstwa kotroj wyjawiły się przy posiedzeniu chromackoj rady. Ale jaka to była zmowa i jaka tajemnycia, doznate się w następnym odcinku. Słuchajcie słuchowiska w każdej poniedziałek i piatnyciu ochodni semi wieczorom. Ach, neska dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Štoroka v obširi lemkoznanstva, lemkivskoj rusinskoj literaturi zjavljajut ša tisiače zapisanych stori. Kto si kolisi? Všetky to ty bukwy zapisał, prynymajuczy jako snowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycyją stolitiamy poriadok zapisuwania bukw, sliw i reczeń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawyła się smysel. Sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerídko i krasa odczuwań samego autora. A koli już to ty riadky są zapisany, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszny proczytaty, autore prekonany pro wart istnist swojej dityny, wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papir nabrał nowych znaczeń, żeby podzielić się tym, nad czym autor długo robił z dakym wece, z tyma, kotry sód ciekawe świta, głodne znania, z tyma, kotry znają docinyty trud. Program Pečatnia maje przybliżyty lemkiusko-rusyńsku literaturu, knygy, wydawnictwa i czasopisy. Program Pečatnia je preznaczony dla gramotnych. Program Pečatnia to czytalnia Radia Lem FM.

0: Witamy wszystkich słuchaczy w odcinku drugim programu Peczatnia. W odcinku drugim, który tak naprawdę powinien być pierwszym odcinkiem, a czym to się pojasni. Dneska wzięliśmy sobie knyżkę z policzki, która zove się Biblioteka Lemkiłskiej Klasyki. I to nie pierwszy tom, ale zaczynamy od drugiego tomu, ale w wstupie jest napisane, że to ta knyżka jak raz powinna się wkazać jak pierwsza lemkiłska knyżka z serii Biblioteka Lemkiłskiej Klasyk. Zwidujemy się redaktorkę, oczywiście, zas jedynej redaktorkę i ricznika i Biblioteki Lemkiłskiej Klasyk, żeby nam pojasniła, czym to ta knyżka mała byty wydana, napeczatana jak pierwsza z serii Biblioteka Lemkiłskiej Klasyk.
1: Kto już w rukach mał Hylaka, to wydanie, to może to przeczytać w ostupi, gdzie pojaśniam, że smotriaczy na znaczenia, na hierarchię, na świadomość zahalną to, co je w lemkiłskiej literaturze, bezpieczne to by było klasyku zaczęte od Hylaka, a proto, że zaczynamy od pierwszego tomu jego zbiornego wydania, poświęconego propagowaniu jego idei, zresztą w wstępnym ciż zaznaczeniu, czym Hylak jest ważny i dla tołdyszniego uczytatela, który kiedy pierwszy raz wydano cztery tomy jego zbiornych tworił, zobrano cztery tomy i wydano, żeby popularyzować to, co skorsze było publikowane między innymi w czasopisach, tak i teper podobny, choć poczasty i inny motywacji, ryszałyt proto to, że Hylak jest tym, jakiej kiedy zaczynamy budowaty, czy formuwaty, czy przypominaty szczosy takie, jak poniacia lemkiłskiej klasyki, to trzeba zacząć od Hylaka. Takie są, możesz powiedzieć, fakty, jak tworiat z kohosy klasyka, jak budują właśnie poniacia, że szczosy jest osnowne, jadrowe, suciowe, esencjalne dla danej wspólnoty, bo buduje jej dostomennic, bo buduje jej ujawy, bo buduje jej prostyr ciłej i jej jakby też wywody w szerszy prostyr inczych etnosów, inczego roda podzielonej, czy skorsze istniejącej realności etnicznej, realności kulturowej. I Hylak taką rolę odegrał. Oczywiście dział w czasie, kiedy poprynym już i inczy byli znamenite lemki, ale wśród nich on był najbardziej popularny i uznany i w swoim czasie, i do teper uznawany za najbardziej wydatnego lemkiłskiego prozaika.
0: To ja dodam w tym momencie, że to ta knyżka wkazała się w 2013 roku, a to był rok jubilejny w pamięć, tak? Świadkowaliśmy jubilej, 180. rocznicę narodzenia Władimira Hylaka i 120. rocznicę jego śmierci. Kiedy zazrymy do tego wydania, na początku jest tak zwana nagłówkowa strona.
1: Nagłówkowa, redakcyjna jest dalsza, tak.
0: Redakcyjna jest dalsza. Prototu stronu, która ciż nie jest zwykłą nagłówkową stroną, dasz to, żebyśmy powieli. Bo jak w Biblioteci Lemkiłskiej Klasyki smeriszyny, od pierwszego wydania, od pierwszej knyżki, która się wkazała, dwutomowe wydania karpackich nowel Poleńskiego, wydajemy to tu naszą klasyku dwojazyczni. Dwojazyczni. Po pierwsze, w języku, w standardzie, który był osnowany na lemkowyni, a nawet szersze, do tego szerszemu Werneme, był osnowany na lemkowyni seret lemkiłskiej inteligencji. To było tak zwane jazycie. I jak piszemy dalej, jest wersja z lemkiłszczena do współczesnego standardu lemkiłskiego rusyńskiego języka. Tot perekład, jak raz zrobił nasz wielki pismennik Petro Murianka.
1: Pismennik i perekładacz.
0: I perekładacz. Kiedy zazrymy na to tu na hołkową stronę, to najpierwsze jest oczywiście Władimir Hylak, na hołowok powisty i opowiadania Tombeczy.
1: Formułuję, w oryginale jest Jeronim Anonim, wydane pod jego pseudonimem najbardziej popularnym.
0: Na czym zasadza się ten oryginał? Władimir Hylak pisał pod wielo pseudonimami. Odkal mu się to brało, że win bardzo dni tworzył, ale furt sobie wydumował różne pseudonimy.
1: Czy pisał pod swoim nazwiskiem, ale bilsze pod pseudonimami. Jeronim Anonym był tym najbardziej popularnym, ale miał też inczy, takie, które podkreślali medżeńczyma jego pochodzenia, bo na przykład miał pseudonim Lemko i wiele swoich esejów, jakie pisał, czy satyrycznych tworzył, tak było podpisanych, albo Lemko Semko, no to jest rzeczenie autora, byty może w ten sposób jakby chocze podkreślić jakiś aspekt, znaczy ma właśnie w tym Lemko pochodzenia czom, anonim, jeronym, anonim, no mogło, można by tu było się nad tym zastanawiać, zdaje się, że byty może chcił Wojty tym ciż pseudonimom w jakiś prostir bez zaznaczania nazwiska właśnie w takim anonimnym kus znaczeniu, ale to sudlem rozdumowania i jak raz charakter tych pseudonimów po mojemu jest jakby oddzielnym sposobem ewentualnych naszych dodumowań, czy hladania ślidył, gdy autor byty może czasem pojaśnia, czym takim pseudonimom się posługuje.
0: Wszystkie te pseudonimy są rozszyfrowane i to jest pewne, że tak, że tym autorom jest na pewno Władimir Hylak, tak?
1: Tym, a którym się posługuję ja jakby wodzu w swoich opracowaniach do prac Hylaka, to mam pewność, to tu ją prowiryła i poświatyłam temu kuściok czasu, także przypisuję zresztą, no co, można autora też bardzo często poznawać po stylu.
0: Po stylu.
1: Ja tak na przykład jem skorygowała przypisania czy signifikacyju Modesta Humeckiego, pod jego pseudonimem Nieznany, kiedy pisał polskie wersje, przypisane Karolowi Petelencowi w bibliotece, natomiast po stylu, po wszystkim jednak sygnowała to jako Modesta Humeckiego. Także takie fakty dla literaturoznawcy, który dużo czyta, który zna i rozpoznawaty prymety stylistyczny, sąd możliwy do prowirinia.
0: I najlepszy sąd, właściwie do weryfikacji.
1: Znaczy, co to znaczy najlepszy? No, każdy uczciwy, dośledny, kiedy podaje teksty, to powinien takie liczyć dobre prowiryty. Ja prowadziłam kuściok weryfikacji dośledzaju czulemkiewsku literatury XIX stolicia do skorszych jakby faktów. Medżeńczyma słynna Męcyńskiego, moja matę ze swoimi syrotami, już ją po prostu zweryfikowała, bo ją dostała w rękę do twir. Posmatrałam, że to jest czysto szczeńczoho, co opisuje Kuryło.
0: Oryginalni powisty i rozkazy tom pierwszy wkazali się w 1882 roku w Lwowie w peczatni Stauropigijskiego Instytutu. To też zasłużona instytucja. Do gneska funkcjonuje, choć i nacjonalny, i ideowy, i napriam czysto już zmieniony i maje. Ale jest to instytucja, która jest instytucją, nazwijmy jej, oświtową. Ona funkcjonuje do gneska w Lwowie. Tak jak już jem wspomnął, w 2013 roku, z ohledu na jubilei, okrągły ryczneci i narodzenia i śmierty Władimira Hylaka, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach wydało pierwszy tom, który wcięło tworzyć jedna powieść. To jest Szybeniczny Werch. Klasyka klasyki lemkiewskiej. Szybko się odklikują do niej, mało kto znaje i dneska sme za tym, żebyśmy daku spryblżyli tot twir. Oryginalne wydanie z 1882 roku popereżone jest wstupą, takim jubilejnym, które jest to w pamięć dziesięciolicia osnowania stowarzyszenia, jak jest napisane, ruskich studentów, akademiczeski krużok w Lwowie. To było towarzystwo, które było założone w 1881 roku i w 1881 roku w 10 licia tego towarzystwa, to właśnie towarzystwo ryszyło, że wydast lemkiewsku klasyku. Jakby ste dasz to powiele.
1: No, koryguję. Na pewno towarzystwo naryszyło, że wyda z lemkiewsku klasyku, bo to takie poniacie nie fungowało i w zahali odnosiło się do tego, jakby do tej terminologii, rzeczyło, że wydast znane twory zbere do kupy w 4 tomy. Jeden tom wyszedł zresztą późniejsze, bo pewno się jako syto redakcyjne poweło. Najbardziej znanych tworił Chylaka, najbardziej znanych za to, że Chylak napisał ponad 150 tworił, a tu sud najbardziej znany powisty i rozkazy, jak jest powiedziane Willem, nie takie twory pisał też różne i etnograficzny, i eseistyczny, i satyryczny, ale tu zobrali to ty najbardziej znany, mało toho, najbardziej charakterny pod ohladą formowania symbolicznego prostoru, żeby tak rzeczy, to znaczy budowania ujał o tym, czym jest prostir i właśnie jaki prostir. Halicko-ruskiej. Do tego się musimy odnesty. W tym halicko-ruskim prostorii, gdzie Chylak dijał i był znany i był najbardziej popularnym halicko-ruskim pisatelom, tak jak my o nim pisano, bo...
0: Halicko.
1: Halicko-ruskim.
0: Halicko, bo zjawlają się już wpisy, gdzie zjawla się sered lemkiu nazwa galicyjski albo Galicyja. Ja rozumiem, że można hosnuwaty wipczu czużu nazwu da kole, jak nie ma swojej nazwy, no ale w tym przypadku to jak raz nie obowiązuje ten pryncyp za to, że my mamy swoje słowo znane w literaturze Halicz, Halick, pismennik. Co z tym Haliczem i z tymi halickimi pismennikami? No,
1: Halicz, tak, w XIX stuleciu to już bardzo odległa historia, natomiast tu chodzi do czasy austro-madziarskie, kiedy faktycznie pojęcia halicko-ruskie w odniesieniu do Sidnej Hołowni Halicyi, bo na Haliczczyny, na Halicyi, zaraz jak już besiedujemy pro pryncypy lemkiewskiego języka w nasz czyna za bardzo je przyswojeną językową kincilką, ona w nas czużo zwłóczy, ale nie będziemy się wdawać jakby w językowe elementy. Mi bardziej chodzi o aspekt, można tak powiedzieć, kulturowo-dostomennościowy. Byli w XIX stuleciu, które w swojej książce pro literaturę tego czasu dost dobri, czy nawet dobriem oswoiła przez właśnie teksty, przez poglady, przez wypowiedzi osób, istniała wspólnota na dwóch rynkach. Wspólnota inteligencji, która mała swoją osередkę, deformowała dyskusji, dostomennic, gdzie publikowała, gdzie były instytucje, jakie dozwalali im to kulturne życie rozwijać, był riweń narodny. Chylak dział w tych prostorach, można powiedzieć, życiowo. Jak świaszczennik, jak osoba, która koriniamy wywodzi się z Lemkowyny i bere uczast, i to tworczy uczast w życiu kulturnym, wpisywał się w to te osередki. Takie osередki to były miścia, gdzie były szkoły wyższe i gdzie były różne towarzystwa. Między innymi tak w Lwowie, w tym przypadku to akademickie kruzok, studenckie towarzystwo, które już uznanoho to udy Chylaka uznało za swojego wzorotwórczego i symbol jakiś, bo w stupie jest napisane, czym wydają, czym Chylaka się ryszyli wydaty na uszanowanie dziesięciolicia swojego istnienia.
0: To w stupie jest bardzo krótki, za to ja go przeczytam teper i za chwilę wertamy do besidy.
2: Wielu z nas pyszut i besidujut pro uspichy, jak w ostatnim czasie były osiągnęny na pole probudzenia ruskiego narodowego życia w Galicji. Daleko nam do pesymizmu. Przyznajemy, że wielu, bardzo wielu, zmieniło się na lepsze. Ale nie możesz zamołczaty, że nadijam, jak ożywlali pierwszych borciów za nasze światy sprawy, daleko jeszcze do spełnienia się. Poprawdzi nasza inteligencja, za wyniatkom ludy, które prodali swoją narodową cześć, nie hańbyć się teper rydnego słowa, ale czy prestoto staje się ona ruską? Ni, lem besidu maje rusku, a dumky, poczucia, ideały czuży. Poznawaty swój naród, jak pryncyp, wczyć się nas z Kraszewskich, Zachariasiewiczów, Sacher Masochiu i inczych. Czy to nie hańba? Nie odsuwać nas to coraz bardziej od toho narodu, który jeden znał sochranyty wszytkę pamiatkę welikoho minułoho? Oczywydna staje się krajnia potreba szyrynia ridnoj beletrystyki, która mogłaby oswobodyty nas od czużych, szkodliwych dla nas tworiu. Proto adże dumamy, że nie mogliśmy ucztyty desiatoj ricznyci osnowania akademiczeskoho kruszka hosenniejszym dla odczyzny dziłom, jak wydaniom powisty najlipszoho naszoho beletrysty. Teper peredajemy ich wam, nasze witciowe, kotry wczylisty nas lubowy do wszytkoho ridnoho. Naj to stane się dla nas dokazom, że wasz trud nie był daremny. Peredajemy ich wam, ruskie krasawyci. Z nich poznate, że i ridne słowo sposibne pidnesty ducha zachryty serce. W kińcy peredajemy ich i wam, nasze młody ruskie bracia, żebyste się pokrypyli rydną dumką, bo pole waszej buduczej dialnosty prewelikie. Z wirą stremyjmy.
1: No bo to się odnosi do tego, że one się borole z tym, żeby nasze nie mali tego kompleksu wyższej kultury polskiej, dajmy na to. Ale nasze to były Rusyny, galickie Rusyny, to nie były Lemlemki. Lemkiuskie z wychody w innych miściach.
0: To wertamy. Do besidy naszej Akademii Czeskiej Krużok to nie było stowarzyszenia Lemkiu w Lwowie.
1: I było i nie było. Tak. Za to, że Lemki... Inteligencja lemkiuska. Proszę oczywiście nie chce się pamiętać, że myśmy mieli doskoro uformowaną inteligencję, która się, jak i inczy inteligencji inczych analogicznych do lemkiuskiej grup czy narodów, w dekotrym momencie zadała sobie zwidania, kto my, co to znaczy, czy de budowaty to, co określa nas. I one już operowali tą dyponiatią lemkiuskiej, bo ono zostało wyprecyzowane na rynku etnograficznym, na rynku narodnej kultury. I największy, jak ja to piszę w różnych pracach, problem uformowania etnosu był to, kiedy inteligencja w swoich ryszeniach uznała, że to, co jest narodem określane jak Lemki, jako naród, to jest my. To znaczy jakby pereborocia graniczy inteligencja i naród, prosty naród, bo to było szczosy, co budowało odpowiedzialność za ten prosty naród, a mało tego dawało kulturowe prymety, jakie mogli budować ci szczoty koncepcji narodowe, koncepcji etniczne, jakie w głowach inteligencji się tworzą. I chylak taki proces dobry i bardzo mocno proszą, co w jego tworach bardzo jest wyraźnie wskazane, a to te twory formują w świadomość inczych. Były osoby, które męsze jakby z tym, znaczy borole się chylak, mał taki aspekt, że jego bardzo chcili, czy był bardzo pożadany serec zahalno halicko-ruskiej inteligencji, ale win tam ci wynosił ten aspekt lemkiuski. Akademiczeski krużok był lemkiuski, czy nie był? O tylko był lemkiuski, że tam ci było wielu lemkiów w tym akademiczeskim krużku, którzy byli studentami, którzy w Lwowie studiowali za to, że droga naszej inteligencji była taka, że one a większość z nich, to znaczy w XIX stuleciu jeszcze bardzo wielu z nich było studentami teologii. I oni to teologię studiowali w Lwowie, tam byli studentami.
0: W Lwowie, ale wcześniej jeszcze na przykład byli ciż studentami czy uczennikami gimnazji, ale gimnazja była w Priaszowie.
1: Tak, i w Priaszowie, i w Użhorodzie ciż. Medżończy ma chylak ciż taką drogę pereszą, bo on studiował niższą tak zwaną gimnazję w Sanczy, a pak już wyższą, to znaczy tak jakby teperiszy na Żlicej, studiował w Priaszowi. Tam zresztą jego wspomnienie z tego studiowania z dokładnym, jakby z dokładnym opisami, jak to wyglądało, co robił, czym się zanimał, jego twórczosty ciż ostale. Także jego droga jest do Pereśliczynia. I potem do Lwowa, a pak jeszcze na ostatni rok tak normalnie się iszło do Peremyśla, bo tam ciż była seminaria, ale tam już pod opiką swojego episkopa, do którego jeparchii się przynajmniej należało, wertało się, na czwarty rok w Peremyśle przeważnie się studiował, gdy ciż był znany osredok, gdy ciż było wielu lemkiu. W seminarii swojego czasu w Peremyśle pił napił było lemkiu i nie lemkiu. W Lwowie to te proporcje były kuzincze, ale ciż było bardzo wielu lemkiu, aktywnych i znaczuczych.
0: Wspomnuliście, pani profesor, pro lemkiuską inteligencję, która tołdy się formowała.
1: O nie, ona skorsze się uformowała.
0: No dobrze, ale ona była.
1: My nazywamy 19. stulecia złotym 60-leciem za to, że było bardzo duże aktywnej inteligencji i tołdy w 19. stuleciu był bardzo intensywny proces budowania ideowego toho, co to jest Lemkiuska Ruś, bo pojęcie Lemkiuska Ruś albo Lemkowszczyna w torach chylaka często występuje.
0: Często występuje. To ta lemkiuska inteligencja robiła prawdziwe kariery. доходила до великих гоноріїв. Але доколи іще до того вернемо, головні в церковним просторі. Це наша ленківська інтелігенція, тоді в 19 столітті, то були лем священники, в тим припадку греко-католицькі священники на оний час?
1: Ні, ну, як повідам, про то тоцірім хідні написала і судодільні статі про лемків, знаних лемків. То була домінуюча час нашої інтелігенції. Бесідувало ще свого часу, що руська громадськість то społeczeństwo хлопа і попа. Бо так наші процеси рішали, наприклад, веселування руснаків з Телича чи інших місточок поводувало, що нам ще міщанство не творило. Що, якби ми мали іншу позицію, творило би ще, бо Телич був населений през руснаків. Мушина ціж була на Natomiast no, one albo się polonizowali, ale to jakby ciż jest inny aspekt. Tak się składło, że faktycznie było chłopstwo o różnym ciż statusie i wcale nie niskim czasem, bo to byli szołtycy, którzy sobie dozdobliżyli i one, w nas była tendencja, głównie na zachodni lemkowy, nie w muszyńskim kluczy, do невиключні, але там вичуто ту тенденцію дуже міцно, що зостало ті ж описане, бо дуже вело йшло газдове, давали свої діти вчитися по двох, по трьох, навіть в документах записане з гімназії Подолинецької, що ще власне вчило західні лемковини. І хиляк ті ж походив з того мучинського ключа, походив з Верхомлі, його няню, священник Ігнатий ті ж вивчив своїх синів і найчастіше йшло тим дорогом, що в священники, бо то була дорога, яка була дорога така, що хто ще вивчив на священника, мав шансу оставати при своїм народі. Хто вибирав швідську професію, швідське уформування тяжше, можна так повісти, до здобиття, бо за то, що тут існили різні інституції спираючі, між іншими, церква могла спирати таку особу, котра ще формувала, чиж фінансово. Але були такі, котрі тіж зробили, як бесідуєш про кар'єру і швідську, ну бо спомнути хоч би трох ректорів університету, jakieś z Lemkowiny wywodyli najbardziej znanej Czerniańskiej w Krakowie, ale też w Petersburskim Uniwersytecie Medweckiej był w Lwowi, jak się wkazuje, że w Czechosłowacji też był rektor Kotysia wywodów, zresztą w Krakowie już w późniejszych czasach, ale z mniejszych rektorów, aktualnie nawet mamy rektora Lemka w Krakowie na pedagogicznym uniwersytecie. Ja wertam do 19. stolicy.
0: Ja też chcę jeszcze wernuty.
1: Bo... Także świdzką inteligencję z Memale byli doktory, byli żurnalisty, byli polityki, byli posłanci do Sojmu Haleckiego Kraju. Pro to się pysze.
0: Ale ja bym chciał jeszcze, jak antropolog, pity w taką stronę, w kotru do ślidniki rytko chodzą. Wernąłbym do lemkiewskiego genderu. Modne słowo okay. Teper. Każdy z tych świaszczenników ma żenu.
1: No nie każdy, ale bilszy znał.
0: One się żenili. I co? Przecież byli jakieś i mości, котрі були спростонародні, це ні, це ті ж ся вчили. Це вони ті ж творили то ту верство інтелігенції.
1: Хочу ся мені повісти, найліпше сягнути до моєї книжки про 19 століття і прочитати про то докладні, бо ті ж їм підкреслила про ролю греко-католицьких священників, ролю виникаючу з того, що мали родину. Така родина творила свої рідні осередки культури за то, що і мощ najczęściejsze to już była dziłka świaszczennika, która doma przyjmowała określoną kulturę, a jak chodzi o taką osobę, która wpisała się w naszą, nasza dama lemkiewskiej literatury, Klaudia Aleksowicz, czyż była oczywiście dziłką świaszczennikiem i to też, co ona w swoich tworach stworzyła na przykład dla dzity, nigdy nie mamy, znaczy nie mamy inczej paraleli czy osy takiego, żeśmy poznali świt klebani i tak zwany paniankę świaszczenniczy, koty taka najinakrze się formowali, taka najinakrze się bawili, czym się bawili, proszę by się duwali, to stworzył dla dzity Klaudia Aleksowicz, możesz poznaty, ona oczywiście pisała inne twory, pisała dramy, pisała liryku, ale to była dama i zresztą po stworzyła obszczestwo halecko-ruskich dam, ona się opiekowała, pochowane zresztą hrobnicy dla halecko-ruskich pisateli w Lwowie, także ona jak znana, natomiast wszystkie żeny, zresztą chyla, ci opisuje sytuację, że bardzo zasłużona dama, czesna, honorowa, starsza, która wychowała na czesnych patriotów swoich 12 syni, by ty może to o kotrysie polańskie, bo takie są znane, jest 4 polańskie, z jednej rodziny, jak było tam welo, wszystkie byli patriotami, one byli odpowiedzialni za to patriotyczne wychowania, ale ciż za szerynia, możesz powiedzieć, kultury różnego roda, czy to praktycznej kultury, w wielotworach lemkiewskich 19. stolicia powtarzać jeszcze się takie, że pide do imości na służbu, to się czosy nawczyt. To by się wczyła. I mości robili czosy takie, no, porina koło gospody miejskiej teraz, jak byli czytalni Kaczkowskoho, które propagowali oświtu, tam ciż i to ty imości seret żen tworzyli określone wzory trymania poriadków, przygotowania określonych straw. To była kultura, to były formy takie, które dziali, a ich dzity najczęstsze, czy taka, taki był model jakby perewydowalny, bo oczywiście trafiali się wyniatki, ale seret młodzieży też zaochoczali do czytania i też z nich się formowała oczywiście budująca inteligencja. I to były określone towarzystwa. To bardzo nawet widno i w Chylaka widno, ale bardzo dobrze widno w Polańskiego, chociaż w jochokarpackich nowelach. Taka werstwa, można powiedzieć, duchowna, duchoweństwa, które mało swoje kulturowe wzory, sposoby zachowania, wartosty. Jedną z tych wartosty była, i to w Chylaka bardzo widno, bo on był wielkim patriotą, była, tak jak to świadczynyka, moralizm, ale moralizm bez patriotyzmu była to jedyna ujawna. W tych modelach, czy tych wzorach, które propagował Chylak, była neujawna.
0: Robimy zas korotku pererwu, kawalczyk rusyńskiej klasyki, twir Pawłowycza, śpiwanej. I o chwilę wertamy.

0: To była dygresja taka, przypadkom się nam wzięła pro rolu żen na Lemkowyni.
1: Osmoho marcia jest ten żen, to akurat doznę do ucho mąż podumaty.
0: Ale dobra tema.
1: No, tema bardzo dobra, choć żeby ona nie zdominowała inczy. Nie, w sensie takim, że to genderowe poniatia, ono ma swój sens za to, że...
0: Nie ciągnijmy no, to, to tak. Mi chodzi dylemo rolu żen. Tilo. Wertamy do szybenycznego wercha. Akcja powisty dije się w konkretnym miejscu. To jest w izbach i nad izbami. Chylak dozwalacy na prekrasny opis geograficzny toho miścia. Pysze, odkal sud jak lude, w którym miejscu mieszkają tak inczy, kotry besidują naszym językom, kotry nie besidują naszym językom, de jakie seło jest położone i nie znam, kto z naszych słuchaczy ma uprzyjemnist albo nieprzyjemnist wdrapania się na horu lackowu od strony izb i od strony bilicznej, to budę znał dobry, prosto besiduje chylak, bo to ta hora zdaje się, że nycz nie zmalała, a to pidyjścia, to pithid na sam werszok jest bardzo nieprzyjemny.
1: Albo i przyjemny.
0: Albo i przyjemny. To każdego zaochoczamy, żeby jednak na swoich nogach głoszał na lackołu. Akcja tej powisty dije się na Lemkowyni w rokach 70. w 18. stulecia. Zas sama powieść była napisana o 100 roków późniejsze, w 1887 roku. Czy to ty podini, który nam tu wskazuje, oczywiście korzystający z jako swojej twórczej inwencji sam autor, czy to ty podini, to są operty na historycznych faktach, czy bilszosty wydumany. A jak na historycznych faktach, to w jaki sposób one były odtwariane przez autora? Bo ty może, że win, kiedy się wrodył w 1843 roku, bo ty może win iszczy mał możliwość besidowaty z tyma ludmi, kotry to ty czasy mogliby pamiętaty. Albo ich dity. Ale tak na dobrą sprawę, 100 roków to jest czas 4 pokoleń, 4 generacji. Czy chylak oper się na przekazach narodnych, czy na historycznych dżerełach? Czy i tak, kole pisał.
1: To nie jest takie proste do odpowiedzi, proto, że jest różny czynnik, tu ja mam jedną weryfikację, kiedy pan redaktor łaskawy był powiedział, że dzieje się w 70-tych rokach, nie musimy aż tak się dodumowaty, bo tu jest jak raz napisane dokładnie, tak opowiedno i te pojoseny, jak była w 1768 roku.
0: Tak,
1: zaczyna się dokładnie na pokroły, na 1 żołtnia 1768 roku. Chylak sobie tak datamy, podobnie jak uwirohidniat dla czytatela, żeby była powieść, która buduje poczucia realności prawdziwej, a nie fikcjonalnej. I to na tym zależało bardzo Chylakowi, żeby to tu powieść, który określał jak historię,

0: historyczną powieść i Kontrast Świadomości Lemkił tak funguje, żeby takimi faktami właśnie jak Chodzki by dokładnie wskazania daty, kiedy się zaczyna, kiedy to było, jak wskazania miejsca realnego, nie wydumanego, nie fikcyjnego, bo już w paraboli inczu ruska dola, która pisze seło lisne. I to seło ma wszystkie prymety lemkiewskie seł, ale ono ma symboliczną nazwę lisne. A tu izby byliczna, no i są Łotwiny niewymienione, bo akcja się zaczyna w Sołotwinach, bo tam jest kiermesz właśnie na pokroły i tam się wszystko, tam się zyszy, tam jest pierwsze wskazania takiego panoramicznego obrazka romackosty lemkiwskiej lemki. Prosty lemkiwski naród, który się gromadzi w cerkwi i na kiermesz. I tam jest oczywiście znany, bohaty, żółty Sołotwin, Wanio Smetana, który będzie jednym z herojów i inni główni heroje się pojawiają i szeroka panorama dziewczat, parobkiw, gazdiw lemkiwskich, świadczennika. To jest perekry przez romacki z Lemkiwsku, tych Lemkiw, jakie mali by ty wkazane. Za to rola tej powiesty jest niewymownie wielka. Natomiast jak chodzi o historyczny z jej, no to zależy, jakie przyjmiemy kryteria oceny, co jest historyczne. Za to, że wiele w tej powiesty nie zgadza się z faktami historycznymi. Ale z jakimi historycznymi faktami? Faktami, które czerpiemy z dominującej historii, która przedstawia Barską Konfederację, różne aspekty, tak, a nie inaczej. Chylakowi zależało na czym innym. Chociaż uwirohidnyty to tu powieść, pisze jak w niej tworzył, dający wstęp klasyczny dla swoich tworów, kiedy besiduje z czytatelem. Nie z czytatelem besiduje, wodziaczy go wciły prosty to, co będzie besidował, jak win uzyskował dane. I besiduje pergamentne lecio starego Lemka zachmuryło się, jak im się widział pro konfederatiu, co jak to się widuje. Chce uwirohidnyty, że to jest narodny perekaz, który tak, a nie inaczej zapamiętał. Besidujuczy już wczeno, pamiat komunikacyjna tak zwana, która jest jeszcze pamięcią, a nie historią zapisaną, ona faktycznie może sięgać do 100 roku i nie znający wszystkich teorii Asmanów i innych, którzy właśnie besiedują na pro pamięć kulturową, czy magazynujący zapisaną w tekstach, a pamięć bezpośrednio komunikacyjną pamiętaną przez ludy, to prosty 100 roku jakby tu jeszcze się mistów takie możliwości. Natomiast widno bardzo jawni, że win ma ciłe ideowe założenie, bo besiduje pro wielu nieprawdziwych faktów. Medrze inczyma, chociaż stworzyty budytelski twierdzi, żeby obudyty Rusyniu, Cylemkiu, który jest spiat i dając się znuszczaty silnym, dominującym nad sobą i wolu tak uprynymają, bo taka jest mentalność, takie są przekazy. Tak historia wkazała, że Lemki się buntowali. Medrze inczyma wkazuje epizod buntu Lemkiu, który wystąpił proty Konfederacjom, który z zapisów historycznych znamy, że mieścia niemali. Wiele osób nie mało. Natomiast pojawiały się tam historyczne postaci. Bo się pojawia Pułaski, pojawia się Bierzyński jako konfederaty, ale pojawiają się inne historyczne postaci. Pojawia się świadczennik otec Szczawiński z izby, który miał taką, a nie inną rolę, który w knychach, w szematyzmach jest zapisany jak realna historyczna postać. Rzeczony Iwan Smetana, który jest tu postacią największej ofiary możpowisty, chłopa lemkiwskiego, bo to chciał wskazać Chylak. Czy win jest realną postacią? Inczy lemkiwski pisatel, Mikołaj Maliniak, w swoich różnych tworach, tak zwanych zernach horusznicznych, w jednej kronici wspomina, że Chylak, kiedy był parochą w izbach, naszą w knychach cerkownych, w knychach zapisujących podziei z izby, notatku, że toho a toho roka powieszono sołotwińskiego sołtysa Iwana Smetanu. I taki zapisok w notatkach podobno Chylakowy, jak besiduje Mikołaj Maliniak, dał inspirację dla jego literaturnej wielkiej powieści do śledzenia i prośledzenia. Fakt zapisku w knychach izbiańskiej cerkwy pro powieszenia sołotwińskiego Sołtysa Iwana Smetany, jak win tam jest zapisany, to najprawdopodobniejsze, czyż był historyczną postacią, jakby się dujemy, co jest historyczne, a co nie jest historyczne. I wizja historii, to, co się działo, znamy dobrze, że ona jest budowana w oparciu o jakie fakty, ale też o interpretowania tych faktów. I to interpretowania idzie tak inaczej. Z punktu widzenia formalnego to nie jest historyczna powieść, bo ona wieloryczy ustawia tak. Natomiast z punktu widzenia lemkiwskiej historii dla świadomości i tak dalej, ona dla nas jest historyczną powieścią, bo ona oddaje przeżycia określone i tworzy panoramę naszej gromadzkosty w ujawni właśnie z toho 18. stulecia.
1: Autor tworzy taki właściwy prostyr ideowy, który protywstawia życia konfederatiów w izbach i protivstavljat tym, że desy ma pryty dla nas jakieś wyswobodzenia. Albo besiduje, że prawdziwą siłę tworzy ruskie wojsko, które jak chcecie, to ono nas tu, możemy żdaty na nich, że oni nam dakoli pomożą.
0: Takie ujawlenia pro dobroho caria, czy byłoho caria, to ono istnowało i nawet wiadomo, że by był lemkiewski delegat do szlachtowej koty, piszą do caria, ale w Chylaka to jest na innych faktach oparte. Tak. Wiadomo, że Konfederacja Barska była związana z tym, że istniała Konfederacja, istnieli zbuntowany magnaty szlachtycze polskie i istnił koronny, to znaczy istnił tabir Korola, który był wspierany przez rosyjskie wojsko, które Korola popierało proty szlachci, także to były realne ciż nelem wydumane, że desy jakiś pryde wielki brat, ruski brat, lem to się faktycznie działo, że to były borby konfederaty z rosyjskimi oddziłami, medzeńczyma właśnie oddziłami, Drewycza, tu jest wspomniane ciż postaci, generały i tak dalsze, i to było realne, że to z rosyjskimi oddziłami borby konfederaty.

0: Vedinja. Ty, drohý čitatelu, raczej nie bywał w beskidzkich stranach. Nie czuduj się tomu. Bo kiedyby to ta zakutyna ruskoj zemli wyryżniała się prelestną krasotą przyrody, niezwyczajnymi fizycznymi osobliwościami, nie skryłaby się ona przed selekcyjnym zachopliniom Angliczana. I ty, czytajuczy panegiryk w zagranicznych czasopisach, nie wtrymałbyś się, żeby z czużynciami nie oddaty należnego dla przyrody okraszonej zemli ruskoj. Ta na nieszczęście tak nie je. Nużdenna lemkowina, nie ma niczego, czym by hodna sponadyty do sebe da jakoho turystu. Okolicia wsiady, stereotypowa. Hora i lis. Lis i hora. A jedno i drugie podobne do sebe. A seła medże nima położeny takoj, niczym nie riżniać się od sebe. Wsiady tak same chyży, szto prysili wzdłuż potoka, wsiady derewiona cerkołcia z trioma czerwonyma baniami. Jedno rak nywy, rytkawy owes, prychaszeny kompery, łuczky skupy. Rozumijesz, wandruwaty pod innym krajom samomu dakus prykro i radbym maty towarysza w dorozi. Proto nie wozmij mi za złe, kiedy tebe, drogi czytatelu, łaskawo za soputnika proszę. Nie musisz być w starunku, szto do wytraty czasu i pieniazy. Bo ja, jak pisatel, władam inczym od dyliżansji cy kolai za sobą putowania. Hosnujuczy, to ty za sobą nie zażyjesz tej niewygody, jaką obdzielać żelizna droga swoich pasażerów. Ani nie budesz połzał slimaczym chodom właściwym dla naszych dyliżansji, zaż to iszczy potrzebny ekstra tryngelt. Ja bonoszu się z jednego na drugie miejsce na kryłach fantazyi, skorsze od błyskawyci i swobidniejsze od letu orła. Pones się zo mną, poperet toho, iszczy, nic jest się namyslił, ty lyszył już podolsko bołota i nachodysz się daleko na zachodzie Haliczyny, aż i za falatą mracznego Beskida. Kiedy możesz okom objaty napisy na prydorożnych tablicach, spochwatysz, że naszą jest się w błażennym Madiar Orsak, ta niebud prybyty tym, że trafił jest do samej głubiny hordych potomkiu Arpada. To bzdura. Dajmy na to na tablici napisane Szarpatok. Ale bud perekonany, iż to seło to od wiki łzowe się mokrołuch, a selane sud Słowakamy, jak ripa. Prawda, oni besidują dakus dywno zwucznym szaryżskim żargonom, ta wszytko jedno, nie rozumiją madiarskoj riczo. Tak jak ja i ty. Ale my w fantastycznym leci nie speramy się na tych marnych projawach madiarskoj arogancji, a momentom stajemy pod mracznym Beskidom i to pod najwyższym wyrostom jego w tej strani, pod chorą Lackowa. Okrugły jej werch cariuje nad wszytkyma okolicznyma sełami. Reczyby stoić na straży meże dwoma świtami, meże sławiańskim i huńskim, ale z jednej i z drugiej strony prylichają guni i ruskie seła, powiłby sprosiać ją, żeby nie rozdzielała ludy jednej wiry i narodnosty, kotrych politycznych ranyci poczużyły. Werszok chory otulenej mrakom, Słowak z Gaboltowa, cyrusnak z Fryczka, nerad takomu jawliniu, nie dadi się na chwilu, koli izbiańska teta lulku kuryt, gwariat o hori Lackowi. Hora to ta prykra, obrywysta, w hidnaniu niewyhidnej, ale my w fantastycznym leci nachodymy się ciłką bez trudu na jej werszku. Żal mi cialem, drogi czytatelu, żem cię tu prywił, bo po prawdzi wydok z tej hory nie warta wychodu na niu. Widził budesz od talelem bezkoneczny po Wisma hir, kotry kryjut meże sobą oseli, a dalszą okolyciu czyniat niewidymą. Tylko lemszto biła cerkołcia seła Blichnarka i paru chysz uhorsko-ruskoho seła Petrowa wysliznuło się spit wkrycia. Lem jedno sełeczko, biliczna. што пристерацся під піунічно східнім убічу лацковой, перецставляцся твоїм очам в чівости. Кіт пізриме на північно західню страну, будеме відіти червені бані церкви і пару солом'яних стріх. То село Ізб. Кіт зійти з гори, стрітиме в західній страні тих же Ізб, поле значні, двигнене понад рівен долини, обведене зароснено муж фосом, в виді еліптичної звізди. То, відомо, не діло природи, а діло чоловечих рук. То табір колишніх барських конфедератів. Гнески спокійні. Оре то поле паробок, одітий до короткої гуньки особливого крою. В капелуші, зо широкими крисами, з-під котрих тяжко відіти лице. І лемдим, що звиватся з-під калапи, велить заключити, що під ним міститься людська і необхідна гуні гамба з головом. В близькості сидить дідусь в чорній бараній шапці, з-під котрої падать на рамена довгий сивий волос. І хоч ярне сонце лагідним теплом землю обділило, вшитко єдно дідусь тот обвинувся міцно до сирої чуги, жеби огріти стар застуденіли кости. Він слідить уважні кожну борозду от орану плугом, цидак де не виорються піняшки, за переконанням відці, оддани землі прес конфедератію. От шмар порожню надію бідний старче. Кіт конфедерати годні були збити гроші, та вірмі, годні їх були і добрі скрити. Інакче не мали би за собів, розсіявшися пак по світі, вишням французьком розкішу, пишність проявляти. Кідже трафилося доколи, же невинний леміш вишмарив зо святої землиці за арджалену підкову, це мідяний піняшчик, з подобом остатнього надутого короля, знай, то вшитко, що лишили вам конфедерати, як заплату за тілко понесених кривд і понижень. Ліпше, оддайте мі прислугу і розповідь, що знаш о перебуванню тих непрошених гостей в тутешній околиці.
1: Вертаме по перерві, бесідуємо днеска з панем професор Дучфайфе, редакторką serii Biblioteka Lemkiewskiej Klasyki, pro klasyku klasyki lemkiewskiej powisty, to jest pro Szybeniczny Werch, Władimira Chylaka. Jest tak, szerokie tło historyczne, które my już pozaznaczali, które ma budyty ciż ideju protywstawlinia się toho, co ruskie, tomu, co neruskie. A ruskie to udy było pojmowane jak lemkiewskie, czy jak част до чого векшого, котре бути може, же лемки судлем частю якихось інших русських земель чи інших русських люди.
2: То є чуй обшир формування ще свідомості в 19 століттю, бо тоді якби наступувала конфронтація мітично-культурового розуміння рускости з реально-політичним розумінням рускости, котрі часи приносили, бо тоді наступували якби до зрівання новожитних народів. І лемки ті ж такий процес перейшли. Хилак барс міцно стояв в тим вшитким власне в тих вантливостях. І мав тот консервативний модель общеруськости, общеруський, але він аж так обще не був за те, що були му ближче, як то ся повіда, дальше і ближче обшири. І напевно, якби ще дував про русський, з котра заспала, котру треба обудити, він мав на думці русський з галицьких русинів. Тих власне, з котрима мав найбільше пов'язання. А ідучи далі, в ті рускостиці, в тим, як то та рускість ся реалізує, найбарже суттєвий був для нього лемківський обшир. Але відносив то в поняттю рускости до того, що рускість є обща, що суд русські народи оперти на, очевидно, вірі, на землі, котра є ширша, як лем сама Галиція, лем є деси рускість, котра є сильна, котра є устабілізована, і то є так, як в Росії, велика рускість, jest to ta ruski skotra furdesy, tam jest preskohosy poneverana, zaberana, dominowana, w jakim tam pochyliniu się, i to ta ruski ma być sperana, czy ma te odnośnienia do tej wielkiej ruskosty, która jej umicny. Za to dla niego to, co się wiązało właśnie z tymi rosyjskimi wiskami i wkazywania nawet w herojach, jest takiej heroi kurnackiej, który no, wkazuje się, że się tak wstyd samo jak my, to są tutaj elementy dla ludy znaczuczy, że win się tak samo wstyd jak my, że znaje wiruju i że jest czesny, że jakby swoje ochony zdrady. To były to te wszystkie aspekty, oczywiście w protestowaniu do tych nieczesnych, o się kierują tam inczymi aspektami. Natomiast i tu jest jakby zrozumiałe, że w tej ruskosty koncepcja polityczna, moderna, nowoczesna już w XIX stuleciu, to znaczy ukraiński, z jaka zaczynała się tam tworzyć, dla Chylaka była totalnym separatyzmem i była czymś, co neguwał, bo to jest separacja od właśnie tej ruskosy, tak jakby wkazujący. Lemkiewski dla niego nie była, więc to Lemkiewski spisywał jeszcze na narodnym polu, ale związek inteligencji z obszczeruskistią.
1: Separacja to bardzo często tworzy takie pojęcia, nie to, że ktoś się chce od okremyty, od jakie są inczej grupy, lem najczęściej jest tak, że to ty separatysty chcą się protywstawić tej grupie. To znaczy, budują swoją identyfikację na zaneguwaniu wspólnego pochodzenia z tą grupą, od której one się wzięły. I dumam, że dla Chylaka to by może było bardzo ważne i bo ty może było bardzo no, heretyckie. Tak,
2: nie, ja w to tu nie wnikam, bo to było zahalne dla toho sposobu dumania. Dla wszystkich starorusyni, to na Lemchylak, ale i Polański, wszystkie tak właśnie dumają, że to jest zdrada Rusy, to co się dzieje, oczywiście za inspiracją Niemców, Polaków i tak dalsze, to co się teper, czy w wielu wypowiedziach ideologicznych, jakie nie chcą zaakceptować odmienności kogoś innego, propaguje to sudy daoveri, czy one tak to udydumali. To poniatia Chylaka o wszczeruskosty było tu dominujące.
1: Ja, ale może...
2: Ruskis była protestowana hołowni polskosty. Ukraińskosty w Chylaka w dekotrych satyrach się trafla.
1: Tak. Ja, ale może uzupełnił, kiedy Chylak pisze pro lemkiusku zemlu i pro lemkiu, to win nie ograniczać się do terenu Lemkowiny, która jest przedstawiana w se na mapach, taką jak znamy do Dżerżawnej Granyci, która była przez jakichś kilkosy tam roków, ale besiduje pro seła, które są z drugiej strony, po madziarskiej stronie Herbeta, i kiedy win pisze, to nominalnie to należy pit Madziariu, to ta czast Lemkił. To ta priasiłska czas Lemkiu, ale tam nych to po madziarsku nie besiduje. A idź te zajdź te do toho seła, to tam nych to nie zna słowa po madziarsku powisty, ale się dozna te, że oni besidują tak jak im, a jest takie seło następne, które już besiduje hejby po szarysk czudnym nareczem, jak im tam besiduje. To tak uzupełnienia takie.
2: Wse. Znaczy to widno, w XIX stuleciu, bo ktoś ciż, bez osną, jakby w tekstach, w jakichś ich tam koncepcjach wydumanych, faktycznie jawni, czy politycznie koncepcja karpackiej Rusy, ona tam na mapach CD, kuściok późniejszy się tworzy, ale presłanki toho spilnego dumania, że to jest spilne, to widno w tekstach bardzo weloch, i to w bardzo weloch, bo to widno i w Czerneckoho, kolewin, absolutnie perechody prysotu granik, bo oni, jak powiadam, tam się wczyli, tam mali kontakt, tam zresztą heroi, chocki by Toruńskoho, z jednej i z drugiej strony oni ze sobą są, ze sobą się kontaktują, wzajemnie się wychowują, tam nie jest tej granicy, to są nasze, rusnaki.
1: Tak jest. Krótka przerwa i wertamy do czasu czysto współczesnych.

0: Teper tak, mam do pani profesor jedno zwidania, takie merytoryczne, bo niedoinformowanej. Mamy oczywiście nie w oryginali, ale skanowali z mesz, to jest na peczatci, napisane w bibliotece w Lwowie imieniu Stefanyka.
1: Teraz my mamy no skanowali z oryginalnego wydania.
0: Tak, tak, ale tam z mecho naszli. Ono jest...
1: W swoich rukach nie mamy, tak.
0: W swoich rukach nie mamy tego oryginalnego wydania, ale starali z mesza to tu jej podobu, formu, zbliżyty najbardziej do tego oryginału, który desy jest w bibliotece. Ale znam, że to ta najważniejsza lemkiewska powieść była już skorsze wo fragmentach wydana po ukraińsku. Czy możemy powiedzieć, koli, kto wydał, kto tłumaczył, czom i czom wo fragmentach.
1: Znaczy, besiduje się pro to, to w 70-tych rokach iszło odtynkamy w naszym słowie, iszło szybeniczny werch pretłumaczony na ukraiński, tłumaczył chyba Iwan Krasowski, bo win jakby to się zanimał, czy win dosłownie tłumaczył, dumam, że hej, bo win jakby figurował pod tym dzieniami, że szybeniczny werch tam był publikowany. Czą w fragmentach zas, ja się nie chcę bawić w takiego kotrzy okrysad. Można się ale domówić, że po pierwsze zmieniano język, ale zmieniano też ideju, taką ideju, która mogła nie pasować do czasu, mogła nie pasować też do ukraińskiej, jakie są tam formy propagowania no właśnie tej ukraińskości lemki. I to też to często w tej opozycji, bo Ukraińcy mają opozycję do Moskwy, co jest normalne, bo ona ciż im się nie dawała ciłkom do kincia wyseparować, co widno, w związku z czym musia to tu separację podkreślać, że ona jest wielka. W związku z czym to te aspekty, jakie są w związku, co lemkam zamituje jako moskalofilstwo, czy widno negatywni, pejoratywni, byty może, ale byty likwidowane, albo aspekty, które były powiązane z religijnością, to znaczy rola świaszczennika, albo rola izbiańskiej bohomatery, która jak raz tu ciż w knyżce pisanej przez świaszczennika jest nic wspominana, jako to tata, która ma je opiku pokroła, która ma je opiku nad narodem i która jakoś tam je powiązana, to te aspekty z przyczyn ideologicznych mogły byty jako niepopularne byty i zmieniane. Co się robiło w tamtych czasach? Ja uważam za to i dbam, uważam, że to jest i uctywe, i dające rozoznania sytuacji, żeby nie zmieniać dokumentów, żeby zachować wiernist. Za to chcę dla czytatela ciż zachować oryginał takim, jaki win był pisany, zoskanowany, żeby to widno było, że to nie jest nic dopisowane, niczyją ruką, nic zmieniane, ale mnie takie, jaki jest. Człowiek ma prawo do tego, żeby poznawać fakty, ich interpretuje na swój sposób, ale one, tak jak były wydane, tak mają być przekazywane. Po mojemu to jest jedyna droga, jaką trzeba propagować kulturę i budować własną świadomość.
0: Znania przede wszystkim.
1: Tak, bo jedno drugomu nie pereczy. To, że przeczytamy w Chylaka, to też to incze. Albo jak ja w swoich pracach piszę, że Toroński napisał, że desy tam wzir ruskiego języka jest pod Kijewem, ale to nie znaczy, że winho nawet uważał to za ukraiński. Ale tak napisał, że tam jest jakby centr, to takich rzeczy trzeba ich publikować, zapisywać. Ja zresztą świadomie besiduję, daj mi dach to wkaże, choć jednego autora z XIX stolicia, który ma poglądy ukraińskie. Ja takiego im nie naszła. Nie za to w tekstach.
0: A nie, ale de autor, no to ja ty wkażę.
1: Z XIX stolicia autora?
0: Tak, no Szewczenko.
1: Ale lemkiewskiego pochodzenia.
0: A, no to dobrze.
1: Nie, lemkiewskiego pochodzenia, bo dziś no propaguje się, choćby by w tych przewodnikach beskidzkich, to się jakoś bezrefleksyjni właśnie za ideologicznymi postawami. Powtarzam, że w XIX stoleciu była borba pomiędzy sered Lemkiów, bo tu chodzi do lemkiewskiej prosty, nie chodzi mi o Halicji, bo w Halicji to było. W sered lemkiewskiej inteligencji między tym orientacją ukraińską, a właśnie staroruską. Ja nie naszła jem, a nie hladałem selektywnie. Hladałem w czasopisach wydawanych w Lwowie, w Czernicza, w różnych miejscowościach lemkiewskiego autora, który by pochodził z Lemkowyny. Lemkowyny, tak jak jej granicy są zarysowane, żeby win prezentował poglądy ukrainofilskie. W XIX stoleciu jeszcze nie. Po tym nachodzimy takie autorium, oczywiście już w międzywojniu, tak. I tam zresztą to budówka zływała w tym tomie Sztopyszu, jak to te dwie opcje w literaturze się między sobą jakby konfrontowali. Ale w XIX stoletiu ja czasy tak ohojemny naszła i to morzu wirohidni powisty. Ja to besiduję na osnowie tekstu, a koty besidują inaczej, najmniej wkażą to tekst. To, gdy jakby zweryfikuję to te swoje poglady.

0: I wracamy do najmniejszej historii. Przed paroma rokami była taka inicjatywa, żeby w Wrocławiu, bo tam też stacjonowali konfederaty, postawić w pamiętnik Kazimierza Pułaskiego, generała z czasów Konfederacji Barskiej. I to, gdy się odezwała jedna z organizacji, która nawet do Stowarzyszenia Ruska Bursa, pierwszy raz napisali, że chcieliby współdziałać w tej sprawie, żeby być przeciw postawieniu pamiętnika Kazimierza Pułaskiego w Wrocławiu. Czy pani profesor, możecie się do tych podi najmilszych odnesty i jak się do tego maje szybeniczny werch Władimira Chylaka?
1: Możu się odnesty, bo chociaż nie chociaż byłam dziś ołdy postawlona w centrum, bo dziś się zwertali do mnie i jakie się tam polski ryszajuczy własty, jaka jest moja opinia, poklikowali się na moje opracowania i protywniki, i prychylniki protestu proti postawieniu toho pamiętnika Pułaskiego, ciż do mnie się zwertali osobisto, żebym jakoś się włóczyła w tot prostir. Może powiedzieć tak, ja przyznaję rację dumaniu, że nie są potrzebne pamiętniki, które mogą być kontrowersyjne. Czy to jest prawda, czy nieprawda, która jest zapisana a propos samego Pułaskiego, że win by źli posterichany, to możesz powiedzieć, Pułaski nie jest tu źli posterichany, choć posterichany jest jako słaby prowodyr, bo powiedział tak, Pułaski do tego by nie dopustył, nie ma złej dumy, ale jego pit opiczny robili, co chcieli i win na to przymykał oko. Tak, czy to jest pozytywne, czy niepozytywne, dumam, że nie do kincia. Natomiast też ważne jest, jak dana powieść, dane fakty fungują w romackiej świadomości, bo to się propaguje. Czasem się propaguje ideologicznie w sposób siłką wykrywany, ale to funguje. Lemki na pewno nie mają dobrego odnoszenia do konfederaty. I powieść Chylaka mała tu znaczucze, jakby w tym znaczuczu rolu, że konfederaty, kotry boroli się proty polskomu korolowy, proty rosyjskomu reżimowy, z punktu widzenia polskiego patriotyzmu jest to czesne i jest to odpowiedzialne, ale byli przez Chylaka wkazany jak warchoły, jak ludek koty czest chłopił do pszczut. Widomo, jak to powiedziane jest w jednym, de pany byjut się tam na chłopi zmele się, wse chłop jakby terpił. To jest widome, że perekaz był taki. W związku z czym nie jest potrzeby stawlania pamiętniki osób, które są kontrowersyjne w tym, a na innym miejscu. I ja na pewno tej idei nie poperam, bo to jest kuściok tak, jak w szkole jednej opolskiej szkół desiawczyk niemieckiego języka i tam jest niemiecki język, a na protyłko sali desiawczyk niemieckiego języka pisze, jest od słowa roty, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. No to jest jakaś prowokacja. Poszto to jak raz w tym miejscu mają prawo Polakie dumaty, nie będzie Niemiec pluł na twarz, ale nie w tym miejscu, w tym prostorii, gdzie niemiecki język dla grupy osób, która ma niemieckie poczucia się wody. Tak samo po mojemu na Lemkowyni pamiętnik Pułaskiego nie jest potrzebny, choć jak powiadam, Chylak do kincia nie daje aż takiego dumania, że to Pułaski był negatywny herojem, bo win raz, jak raz seret wszystkich Polaków, Chylak tak swoje powisty formułuje, że win tworzy paradygmy dobrego i złego postępowania, jest od czarnej i białej strony, w szybenicznym werchy tak jest, ale każdy z tych storyn stara się przynajmniej jedną postacią odstereotypizować, żeby to nie była alem schema. I po stronie polskiej, tym pozytywnym herojom, czy mającym prymaty pozytywny jest zaraz Pułaski. Po stronie lemkiewskiej, negatywnym herojom jest, dajmy na to, Świadkiewskiej, czy kto się tam wspomina, żeby nie było aż tak jednorodnie. Taką intuicję Chylak ma, że niestępny by było aż tak jednorodne wskazania czorno i białej strony i daje takiej postaci, jak raz po polskiej stronie, po stronie konfederatiu, tym jaśniejsze wskazany jest Pułaski. Ale w całym kontekście tego, jak to funguje, jak to zostało uproszczone, tam nie chce się w to nie wnikać, pamiętnik Pułaskiego w Wrocławiu jak raz nie jest chyba na najbardziej odpowiednim miejscu.
0: Tak. I czysto już najdłuższa historia. Szybeniczny werch można sobie zamówić w ruskiej bursie. 30 zł kosztuje. Wszystkich zaochoczamy, bo wszak jak to ma być klasyka, to trzeba jej znać, trzeba jej czytać i trzeba jej wczyty. Samego sebe No i wczyty dity, na przykład, które chodzą na lemkiewski jazyk, które powinny być już znaty lemkiewsku klasyku. Co wy думаете? Na gneska, czy to ta powieść Władimira Hylaka o cienia juczu nese jakoś dla nas wartosty, dla współczesnych lemkiów, do naszej sytuacji, czy powinna nesty, da jak ideowy, czy budytelskie wartosty, czy może byty traktowana jak powieść do czytania, dla przyjemności samego czytania.
1: Za takie zwitanie, panie redaktorze, jak mojemu studentowi by mam dwa postawy. Takie zwitanie je za to, że powieść w scenę se peresłanki i dla każdego pokolenia ona jest odczytywana na swój sposób, a już tak dla nas, kiedy mamy na to tu literaturę, to jest klasyka, to jest jakby, se, no nie może na nesty. To jest zwitanie, które jak powiem, nie powinno nawet być stawlane jak takie, ale jakie nesety, jak możemy je wykorzystać. Proto to ją pisała w stacji stupny Prochylaka w Riczniku, jak ona dla nas znaczy. No przede wszystkim to że buduje, że tworzy ciło ujawnienia lemkiewskosty jak tako i to też, co z tą lemkiewskistą się działo, jak ona się formowała, jakie były tam protestawlinia, proszto się ludę borole, jakie postawy prynymali, jakich mali, no właśnie, z czym musieli się miriaty, a to ci, co pisze akademicki krużok w ostupi, by ty może postaci z tamtych czasów nie są dla nas wzorotworczy, bo one już jakby są dla nas może nieaktualne, ale ich moralne jakby postawy, to do czego się musieli odnosić, jak rozumie ten świt, jednak sód ciachlistiu toho budowania kulturowej wspólnoty, że my, choćby nawet takie fakty, że dijemy w tym samym prostorii, że tych samych miś dotykamy, że możemy doświadczyć, że tam taka cerkwa, a nie inna stoi, i kto w tej cerkwi był, jakie ludzie, i co oni przeżyli, jak swoją obronili. Bo to dla nas ciż, myśmy furt i nikoli z tej pozycji nie wyjdziemy, pozycji, że gromadzkistiu męszynową. Rola lemkiu się nikoli. My nie będziemy nikoli imperium, nikoli nie będziemy dominującym narodom, chyba żebyśmy my ze sobą naszli jakieś koty, będziemy hnobyty i do nich będziemy dominowaty, ale to są dla takie mechanizmy, żeby tak powiedzieć, kompensacyjny, bo my wszyscy będziemy w piedriadnej sytuacji. Rozumiecie ci, co tu piedriadni, właśnie przez tamte postawy, jakie są wkazane, to ci daje model rozumienia naszego świata, gdzie my jesteśmy medze tym, a tym, a tym, a swojego oglądamy i musimy najty. No wielu takie aspekty mu wkażać. Ja z wielką przyjemnością, dla mnie to było jakby misja życia, hladania i historycznie, i właśnie w tym prostorii, czego się czym zmęż, co formujemy, jakie mamy wkazówki tym, a gdzie to te wkazówki mamy nachody, to jak nie w tym, co było przed nami.
0: I ostatnie zwidania. Czy Władimir Hylak na tli epochy, w której tworzył, był znaczącym pismennikom? A kotroho można równiaty do inczych pismenników, który może byty no, artystyczni i do gneska do pryniatia, czy może byty no, poczytnym jakosem literatom, czy nie? Czy to już jest anachroniczna literatura?
1: Zaś dwa widania. Zaś dwa, bo fakty, czy był popularny w eposie, no to choćby same opinia Pypina, znanego zresztą, uznanego tołdy krytyka i znawci i języki i literatury też, że najbardziej popularnym halicko-ruskim pisatelem, on został lat przed Franku, on został lat przez tych, których Ukraińcy prymiali jako tych Prochylaka zabyli, i jak nawet to już Pepin pisze, bo się posługował ułomnym językom. Takim, którym nikt nie przyjął za swój, za to ja to jazycznie chcę, żeby myśmy homali do niego emocyjne odniesienia, bo nasza inteligencja ja tak pisała. To ułomny język, który nie rozwinął się w żaden współczesny język, byty może, tak więc to ociniał. Natomiast jak chodzi o artystyczny jakiś, to jest dobry pisatel. To jest dobry pisatel, który był i wywczany, i mał i wielką intuicję, to znaczy talent, ale też był obiznany z modelami literaturnymi, mał dobry warsztat właśnie taką klasyczną, i dla literatur, które są bliskie ustnym twórczości, że wił besidu z czytatelom. Mało toho, ironizował, win mał specyficzny rit humoru, że win tak ironizował, że na wse można było to się zorientować, ale tam było to lekkie premorzenie oka, to już jest tradycja Gogola czy Kołosota Miszczy, wysoko jakosty faktycznie. Natomiast jak chodzi o percepcję aktualną tylko o tych chylakach, co czytaty, to moi studenty mi powili tak kolesy, przecież to ta nasza lęgiewska literatura nie jest hirsza od rosyjskiej literatury, kotry juno legło, bo znamy, że studujemy lęgiewsku z rosyjską. I jak one się wczytowali w te twory, nie widzieli różnicy, jakie są wielkie, pomiędzy tą wielczezną, popularną, z wciły Europy i świecie uznaną za jedną z największych i najbardziej znaczących literatur. One czytają czy lempijską literaturę, konsekwentnie rozumieją, czy ją powiedzieli, a studiują czy i tamtą. Nie widzimy wielkiej różnicy. Także może to byty, może to dijaty i w jakby powiedzieć warstwie estetycznej, warstwie ideowej, warstwie dostępnościowej, to ma wszystkie parametry literatury, narodowej literatury, jakie mamy.
0: Dziękuję. Przyjmuję to do siebie. Postaram
1: to
0: się
1: dwie dwojki, które trzeba postawić, a proszę zweryfikować.
0: Przyjmuję to do siebie.
1: Ja, jak to się nie dowczyt, bo dumat upraszczający za bars, to powiadam, no, trzeba szersze podumaty, albo trzeba kuściek się dowczyty, żeby znać.
0: Radio, na żal, ma je tak ucil, że trzeba popularyzować, nieraz trzeba ale propagować.
1: Ale wszystkie się mamy wczyty, a hołownie swoje obot, joho najmęższe znamy, jak się wkazuje.
0: I to jest puenta, którą wynosimy dneska z dzisiejszej audycji, aby się duwali do was. Pani redaktorka Biblioteki Lemkiewskiej Klasyki, pani profesor Olena Dutz-Pfeiffer.
1: Na równych z Meriwnia, bo jesteśmy oboje redaktory, jak się wskazuje.
0: I Pit redaktor.
1: Nadredaktor Radyła.
0: Pit redaktor Lemkiewskiego Radyja LMFM, Bohdan Gandar. Zapraszamy o miesiąc na następną audycję.

Što roka v opširilem koznanstva, lemkiuskoj rusinskoj literatury zjavlajut się tisiaczy zapisanych storii. Kto si kolisy? Wszytkę to ty bukwy zapisał, prynymajuczy jako snowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycyją stolitiamy poriadok zapisywania bukw, sliw i reczeń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysel. Sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerídko i krasa odczuwań samego autora. A koli już to ty riadky są zapisany, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszny proczytaty, autore przekonany pro wart istnist swojej dityny, wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papir nabrał nowych znaczeń, żeby podzielić się tym, nad czym autor dołho robił z dakym wece, z tyma, kotry są ciekawe świta, głodne znania, z tyma, kotry znają docinyty trud. Program Pečatnia maje przybliżyty lemkiusku rusyńsku literaturu, knyhy, wydawnictwa i czasopisy. Program Pečatnia je pereznaczeny dla gramotnych. Program Pečatnia to czytalnia Radia Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski. Witajcie, drodzy radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, z tej strony radia, jaki teper besieduje do was na żywo i ani nie znam, czemu win besieduje osobi w trzeciej osobie, aż mi się zrymuła. No dobry, witajcie jeszcze raz 5 dnia żołtnia 2026 roku. Ja się od razu poprawlu, Demko Trochanowski i besieduję do was z Pidwarszawskiego studia radia LEM FM. W programie Trzy świty budu z wami to tu godzinu już nieciu po nowinach do 9, a po 9 godzini dnes się stretymy w programie Słowicia, to znaczy w poniedziałkę bez zmian, bez rewolucji, tak jsme już chyba do tego mocno przywykli. No to co, kiedy nie macie inczego dzieła, albo macie inne dzieło, a możecie sobie radio postawić dade z boku i słuchate, to dumam, ste bars dobry wybrali, a ja postaram się wam w tym pomoc. No to, buty znamy, czujemy się o chwilku.

Vyvrtáme do trioch švitiu z Pidorovského studia Radia LMFM. Ešte raz Demko Trochanovský pred mikrofónom. Vždy ja, Demko Trochanovský, nachodu sa pred mikrofónom, že by už nebude v tretí. Osoby máme dnes 5. den žoutňa 2026 toho roka. Minia už tot den i vin rachuje sa jak 278. den v heroriánskom kalendári. 87 dní ostaje ešte do kinča toho 2026 toho roka. V heroriánskom kalendári aktuálno 22. den veresňa septembra. Dnes za zachydním stylom ešte švatkujú Varfolomí, Konstancji, Tulia i Donat, a smotriacze na juliański kalendarz. Dnes świadkują jeszcze tych paru godzin Iona, Paraska i Petro i Teodozy i Makary smotrią. No dobry, kto świadkuje jeszcze? Portugalia świadkuje dnes Świato Republik. To na pamiat podi z początku 20. stulecia, kiedy dobry pamiętam, kiedy to skorolistwa konwertowała się do Republik. Vanuatu dnes świadkuje Świato Konstytucji, to ta drżała na Pacyfiku. O, tak może powiem. I jeszcze jeden międzynarodny den w Polsce one znają, bo znają go dopiero o i rachu 11 dni, ale dnes stanowiony i proklamowany przez UNESCO Światowy Den Uczytela, to znaczy Międzynarodne Świato, jakie na pamięć podi z 1966 roku. To były rekomendacje o statusie uczytela, które opracowało UNESCO. To praznik był w 90-tych rokach poklikany. Świadkuje jeszcze Tadżykistan. Tadżykistan dnes świadkuje Den Derżawnego Języka, a tym derżawnym językiem jest tadżycki język. No ale konstytucja tam pisze, przewiduje rosyjski jak język medże, pomedże narodowego kontaktu, to je doczytałam. No dobry, w nas 8, minut 19, słuchate radio LEM FM, czujemy się o chwilku.

0: frasă și o faină pe eu.
1: Lem FM. Перше наше радио. Слухай Лем ФМ.

Jak osesałam na pleczach Morianczewska, jak czuję to tu. Śpiłanku hranu czerez Mikołaju. No dobry, idziemy do podziś dnešnjego dnia. Co się podjęło 5 żołtnia oktobra w historii. 1582 rik nie było tej daty. Ale to len w paroch derżawach. Na premier we Francji, w Hiszpanii, w Italii, w Portugalii i w Polsce nie było 5 żołtnia za to, że był wedeny gregoriański kalendar. I win był wedeny 4 dnia żołtnia. I pak pereskoczyli do, dobry pamiętam, do 15 żołtnia, żeby po minutu to tu korektu, która była rezultatem tej reformy kalendaria przez rzymskiego papu. No i za to wysiedują o tym, że kiedy myślimy o podziach związanych z dnešnim dniem, to dnešnego dnia w 1582 roku nie było. 1789 rok, francuska rewolucja, był marsz żen na Wersal, po którym król Ludwik XVI wernął do Paryża i poruszył i zaakceptował deklarację praw człowieka i gromadzianina i też konstytucję. Idziemy do 19. stulecia, 1889 rok, na bulwarii Clichy był odkryty, bardzo znany lokal do tańcowania Moulin Rouge. Idziemy już do 20. stulecia, 1938 rok. Pod tyskom, można powiedzieć, hitlerowskich Niemiec, no i dekoterych jeszcze czechosłowackich polityków i też zresztą pod tyskom czechosłowackiej armii. Znamy to 1938 rok i aneksja przez Niemców czeskiej części Czechosłowacji. To uderzy, że w 1938 roku 5 dnia żołtnia Edward Beneš abdykował z urzędu prezydenta Czechosłowackiej Republiki. 1954 rok, teraz już idziemy do powojennych czasów, Jugosławia i Italia doszły do tego, jak podzielić spirną terytorium dookoła miasta Triest. To teraz 1960 rok, premiera znanego filmu Spartacus, który dostał 4 Oscary w reżyserii Stanleya Kubricka. Za to o tym by się dojrzeć, że pamiętam jeszcze rok temu, jak wideo wchodziło na złami 80-tych i 90-tych roków, gdy się tam wiedział ten film na wideo, na tych taśmach. No dobra, idziemy dalej. 1962 rok, w Wielkiej Brytanii wyszedł chyba pierwszy taki wielki hit grupy The Beatles, Love Me Do. 1964 rok, idąc dalsze, to podi z zachodniego Berlina. 57 osób to uderze wtekło przez tunel, jaki był wykopany pod berlińskim już to postawionym mur. No i jeszcze jedna podia zasitia. 1969 rok, 5 żołtnia, odbyła się premiera kultowego serialu Litajuczy cyrk Monty Pythona. To było w BBC. Dumam, że słuchają mnie to jak lubiteli toho absurdalnego z typowym brytyjskim humorem serialu. No dobry, przybliżać się już pił 9 godziny. Ja was zaproszę na muzyku, a budeme się czuty już one dołga, jak lem najdu taką śpiwanku, która oczywidno za moim subiektywnym wyborom was pociszyć, ale że muszę jeszcze kusićka pohrebaty, ponieważ czasem, jak pewno się dodumujete, to system może się, radiowy system może się przywisyć i nie do końca chcieć tego, co ja chcę. No, najbudę z Podkarpackiej Rusy.

duchownym almanachom. No i był Ciszej Wani Fencyk, autorem Pidrucznikiem dla rosyjskich dzieci i też takiego bliższego wydania cerkownych propowidy. No i dzisiejsza data narodzenia z Lemkowiny, 5 żołtnia 1909 roku w Nowicy, wrodził się Bohdan Ihor Antonycz, żył doskrotko w Bohmer w 1937 roku w Lwowie. Choć pochody z Lemkowiny, to okrem rosyjskiego panteonu, do tego, że wchodzi do rosyjskiego panteonu literatów za to, że pisał po ukraińsku. Ciż ukraińska literatura posteriga tego poetu i prozaika za ciszy, jak twórczą ukraińską literaturę. No to co ż, godzina 8, minut 43 już minęło, na ciłych 17 minut do 9 godziny, chyba velotechniczny zmed, dnes przywieli sobie, no to nadzieja, wertaj.

A chwila to neobchidny element triochwity w poniedziałek, za to już idemy do tej czasty. W Gorlecach teper 11 radusił, no i pewno znate, że rano to już nie jest tak jak było, jeszcze niedawno. Choć najbliższe dni jeszcze, tak powiem, tak strasznie płanne nie budu, ponieważ do czwerha to tak będzie 22-23 w Gorlecach, choć rano trzeba pojechać do to 6-7, na pewno może będę za staty. Inaczej będę od 15, ponieważ maksymalna temperatura do 13 gradusów. W sobotu lem do 16 i w niedzielu do 14, choć trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu i szczęsące będzie się przebywało spoza chmar. W 15 może kusić kapolaty i w niedzielu też przed południem, no ale to już trzeba pamiętać, że mamy żółten. W Polkowiciach teper 12 gradusów. Następne dni nam przynesą radsze podobno chyba, jak i w Gorlicach, temperaturu za to, że zaran po zaranej w czetwer 20-21 gradusów, tak to bude z tym, że w czetwer może kusićka do południa polaty. Piętnicia, sobota, niedziela to 13 do 15 gradusów, radsze perewaha chmar w sobotu daku spolije, w niedzielu już nie powinno, no i to ta temperatura minimalna rano bude oscylowała w koło 7-8 gradusów. Idemy na Przeszywską Ruś. Przeszowi teper 12 gradusów. Następne dny przynesą nam, podobnie jak i w Gorlicach, kus tepła, takiego silnego tepła, 24-23 gradusy, witorok, sereda, czetwer w najbliższym czasie. No i pak podobni kus bude, no kus, ani nie kus, bo duże, wielka zmina, 15-16 gradusów w Priaszowi i tiż w piatniciu może polaty, ale radsze sonce bude się tiż za chmar przebywało w tym tyżnej. Trzeba pamiętać, że rano temperatura bude padała do tych 4-5 gradusów. Na Podkarpackiej Rusy teper 12 gradusów w Mukaczowi, tu besiedują o Mukaczowi, no i najbliższy budu dakus podobne, jak i w tych lokalizacjach, o których jem teper wspomnął, to znaczy, że do czwerha do stepła, aż 24-25 w czwartu do 26 gradusów dobie z perewahą sońcia, rano chłodno, cisz około 6-7, a już od piatnici duże deszczu, 15 gradusów, w sobotu 16, w niedzielu 16, no i zacznę się to ta meteorologiczna, może powiedzieć, osień, jak u znamy z literacka, na premier tworzył, że w osieniu musit laty. I może to bo ty dołucham. Dobry, idziemy jeszcze do Komloszka. W Komloszci teper 11 gradusów na północno-wschodnich Madziarach. Podobni temperatura w tej części Europy do czwerha 23-24 rano, minimalna 6-7 i od piatnici może dakus polaty z temperaturą 15 do 17 do najbliższej niedzieli. No i do jeszcze do Wojwodyny, do piłnicznej Serbii, gdzie w ruskim Keresturi teper 13 gradusów. Tam jeszcze możesz powiedzieć, możesz chyba mówić o takiej kinciłci lita za to, że do czwerha jeszcze aż i 29 gradusów bude możesz strytyty, no ale w piatniciu, w sobotu, niedzieli uszlem 19 i 20, za to i tam pomaleńko temperatura będzie padała i będzie się zaczynała osień. No, cóż, tak już chyba musi być. Za to, drogi radiosłuchacze, ja was jeszcze zaproszę na muzyku, a potem się jeszcze popraszczamy.

0: No cóż, to prišlo sa nám pomalinko popraščať. 3,5 minúty do 9. hodiny. Za to kušička tých pár minút oddychnutý treba vziať sa za robotu. A to tá robota bude vyhľadávať tak, že po 9 hodiny stretíme sa v programe Slovoviča. Povíme sobie o jazyku i na jazykach. Boli pačata, tož den tomu dneska budú nelen pačata, budú i hačata, i kuriata, i ptašata. Zresztą, co ja będę świadował. Zapraszam na Słowiczu po 9 godzinie. A teraz się praszczam. To były trzy świty, by świadował Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jawir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

No i tepr ne znam jak skoro pismoti na taku veliku kilkist komentariju do predšovo programu. Može zapravo toto paća s minulog težnja z poprzedniego programu. Tym, że w gramatyci mamy dwie odminy różdojuczego odminka, to znaczy jest jedno pacia, a koho czego nie jest paciata albo paciate. No i zatem mi się to ta druga forma bardziej wydy, za to, że paciata to już jest tak już zapożyczone z drugiej odminy mórskich i średnich nazewników i to już takie nowsze jest, a znaczy jak ja lubię to tu starowinku taką wszystko dawne i się mi zdaje, że to koho czego paciate, dziewczate, ptaszate, ale fajnie zwuczet. Ale kiedy już gramatyka tak ryszyła, dumam, że najbudu obie formy prawilne, lem, żebyście znali, że takie dwie sud. Ale dobry, kiedyśmy już porozumowali sobie na słowo pacia, no to jak raz jednym z kluczył do jego historii ukazała się to ta odmina nelem drożdajuczego, o którym im przed chwilką by się dłał, ale generalnie tak, pacia, paciate, koho czego paciate i w mnożyni w nazywającym odmienku paciata, dwa paciata. I to dnešnie jadą się w Serdyni, no nie wzięło tak z przypadku, tak? To ostatok bar starego sposobu tworzenia i odmina zresztą ciż nazw młodych istot. To już trzymamy z prasławiańskiego języka i dnes widzimy to wsiady, jachnia, jachniate, tela, telate, kuria, kuriate, dziewcza, dziewczate, tak? No i tu pacia chyba się mi zdaje, nie jest, jak są tam wyniatką. No i zresztą tu ciła menażeria toho bude kacza, ptasza, husia, koźla, kocia, psia, jachnia, tela, hacza, zahałom zwiria, toto zwiria, tak? No i też nazwę ludy, też przy tym stoja dicia, toto dzitia, toto dziewcza, trzeba pamiętać, że to średni rik, toto otrocza, choć już zabyte i archaiczne słowo iszczy małego w koladach o odroczaty, o odroczatko, to korin pachola, no to może w tot sposób. No i aha, to jeszcze trzeba powiedzieć, że to tyle młode istoty, albo powtoryty, że jeszcze zahałom to są tak mało przedmiotów, albo mniejsze odwiny, bilszych przedmiotów, tak jak mamy hornec, ale mamy hornia. Mamy ciś pala, może jeszcze bo dam chwilkę na to, żeby powiedzieć. Za to byś dojutrze tak już sumujuczy. To z minulego tygodnia to ta kategoria młodych istot. To nalem młode istoty, one z czasem się stali czymś szerszym, ale to prywisne znaczenia jeszcze bardzo dobry wydno i to sposób odminy zaczął kusićka ciż chyba, że ty własnym życiom. Szto nalem na prymiri pacia, które z mnie byś dojali, że trymaty paciata to nalem młody paciata, ale zahałom słyni paciata, że to już ekwiwalent nelem toj młodosty. No, dobry. Ale tak, najlepsze zrozumity to tu budowu tam, gdzie koło nazwu małego zwierzęty mamy jasną nazwę dorosłego, tak? Mamy kaczka i kaczur. A młode to kacza. I koho czego kaczate. No je kaczate. Jest kura, kuria, kuriate. Mamy od ptacha, mamy ptasza i ptaszate od kozy, koźla, koźlate, kit. To kocia, pes to psia. I koho czego kociate i psiate. No i to parę są tak przyrodne, no, że dosyć rzadko zastanawiamy się, zastanawiamy się rzadko nad ich budową, bo ale są cięższe formy i takie podobne. Zresztą szeroko ich nachodzimy w słowiańskich językach, choć nie każdy język, trzeba powiedzieć, zachował ich w tym samym obsiachu, tak? Bo lemkiwskomu na przykład jachnia odpowiada do ukraińskiej jachnia, polskiej jagnię, słowackie jachnia, czeskie jechnie. Tam mamy jeszcze słoweńskie jagnie, serbskie jagnie. Podobnie jest przy telaty, tak? Podobnie jest przy
kociaty, tak? To mamy polskie kocię, szczenię, koźle, pisklę, kotry też należy do tej samej gramatycznej historii, ale nie mamy nesesu, to te odpowiednie we wszystkich językach. Korin jest to sam, że to dasz to młode, dasz to mniejsze, jak to nominalne nazwania. No i neset musi być i te oźwiria, tak? Bo od rok, od rocza wskazuje to sam mechanizm przy nazwie młodego człowieka, tak? Od rok stare słowiańskie słowo, od nożpowisty, jocha etymologia się, bo to toż, kto jeszcze nie besiduje, albo nie ma prawa besiduaty, różnie to etymologia. Posterihat związany z tą rodziną rzeczy, w rzeczy, zresztą i z proroką, i z wyroką, o którym z kolisy w programie besiduwali. No iż to iszcze. Podobnie jest ze starym Pachola. Tu jakosy ciężko rekonstruowaty z samego takiego okremoha, pachowa, żeby słowo pojasnić, tu już tak cięższe, ponieważ zachowało się ma prasłowiański pachole, tak, i mamy ich refleksy i w polskim języku, i w słowackim języku, starsze czeskie języki też, czeskie słownike też fiksują pacholi, pacholik, chyba taki z takim akcentem, zresztą i łużycka forma sud dost podobna tu ide o, można powiedzieć, plekana dityna, chowana dityna. Tak chyba najkrótsze. No i dobry. No i mamy ci zhornia. No tu już nie idę. To ta kategoria młodo istoty, która pochorzy nelitat, tak? Cy w zahorodzi nelitat, tak? Hornia, horniate. No to małe naczynie, mała posudyna gracia, to hornia, horniatko, kotry stoi przy horcy, tak? W polskim mamy garnek, garniec, też podobna forma. No tu besiduję, że jeszcze wernu do słowa pala, palate, to znaczy to peczeny na blasi placok. Nie znam się jeszcze, dach to palata pecze w taki sposób, jak one kolesy były peczene, znaczy to kisto, które ostało po perochach. Farszu już brakło, znaczy kisto, na to się ale mżdało, żeby to kisto stało, żeby baba szmaryli na blachu i żeby to takie, och, ale to było dobre. No tak, ale dobry, bo już idą w takie nieznane prostory dawne i pala, tak? Odpality, od peczy, jakby opikaty, bardziej w totu storonu. I tu też dobry widno, no już widno, że to ta dawna semantyczna kategoria pretworzyła się w gramatyczny model. No bo mamy gotowe w języku jachnia, jachniate, telate, late, kacza, kaczate, tak? No to na wzór toho język wciągnął do tej samej odmiany słowa tak słowa, jak młodyma istotami nie byli, tak? Za to hornia, no, tu hornia możemy jeszcze zrozumieć jak mały przedmiot, ale pala to już chyba nebars. Zresztą to też żwinania takie, nie znam czy dach to kolisy poriszyt, że jednak to pala, to ono takie weszło do tej odminy, a czą to już tak do kincia nie znamy. Może to były takie małe palata, znate takie, no już nie budu teper duma. No ale medzy tyma lekkoma primirami, których im powiesł, i tak przy których trzeba się dakus bilsze, zdaje się mi, zatrzymać. No i jachniat, zdaje się dla nas tak zwyczajne, tak? Bo to tu może byty do besidy. No ale to trzeba podkreślić, że jedno z bardzo wielkich, z bardzo starych, można powiedzieć, indoeuropejskich słów, bo prasłowiańskie jagnę albo agnę, było osnowane od takiego korzenia agn. I to ta osnowa ma, można powiedzieć, bliskich rodziców daleko poza słowiańskim świtem, bo mamy łacińskie agnus, mamy też refleksy w staroirlandzkich, walijskich formach, germańskich, tak, tu by się dojmy o tej młodzi uci.
No i dobrý, ale w samej Słowiańszczyźnie do tej osnowy tiż różne formy moż powisty były tworene. No i jeden napian nam dał to jagnę, z którego mamy jagnia. Zresztą, posmotmy sobie na starocyrkonosławiański język, czy późniejszy cyrkonosławiański język, mamy Ahnec Boży. To jak raz tu, to tu osnowu Ahn mamy, to od korzeń Ahn mamy w tym słowie. No i tu jest bardzo krasna, może powiste, geografia, bo mamy ukraińskie jagnia, polskie jagnie, słowackie jagnia, czeskie jehnie i makedońskie, na przykład, agne. No i tu też trzeba pamiętać, że to bardzo stare słowo. No i podobno głębokie, że tak rzeczu, korzenia maje tela, to prasłowiańskie tele, bo tu moż powisty onym ciłko, że maje blisk odpowiedników w bałtyjskich językach. Mamy litowskie telias i łatyszskie tels, które odnosi się do tela. To znaczy, że musi być na ciłko stare, koli to jeszcze mąż powisty predk Slawian i predk hosnowateli bałtyjskich języków, Bałtiu, mogli się nachodzić w jedni albo w bardzo bliski językowi rodyni. Zresztą mamy tela, telicia, telec, telityśia, to już może dasz to incze, może jeszcze będzie chwilka, żeby tu dasz to powisty, to są telityśia, bo telityśia znaczy, że wydawaty młode. I to telityśia się mi zdaje, nie znam, czy może starsze formy, które się odnoszą do, na premier, do haczat, do jakich bilszych tych zwierząt, jak stoją w stajny, to ja pamiętam, że chyba haczata cisz się tylili, lemże to może być od tego, że już zabyło się stare słowo sztosia, jak to określić, jak młody, na przykład, czy jagniata, czy haczata przychodzili na świt. Dwaru, to już może być tak historyczny. Ale inaczej jest ze słowem, które idę, zdawałoby się hejby od kota. No bo koty się może kociat. Znaczy, najpierw powiedzmy sobie, żeby uregulować, mamy kit, tot kit, to ta kitka i to kocia. Może byśmy i na tym skinczyli, ale zresztą kot też, kot dawny, kot dzisiejszy, nasze kit ma paraleli w germańskich, i w bałtyjskich, i w celtyckich językach, w łatyńskim języku. Zresztą powiem od jednego drzewa, ale koło toho istnieje i drugie, kotyty się, znaczy to rodyty młode. I ono też nie odnosi się do kotiu, bo w słowiańskich językach możemy myśleć o rodzeniu owiec, kis i innych mniejszych zwierząt, tak? Często słowem kotyty się. To nie lemidy o koty. I najprawdopodobniejsze, tak by się dowiedzieć etymologię, to kotyty się nie jest związane z kotą, ale z prasłowiańskim kotity, znaczy metaty, szmariaty, perwertaty. No i zrównajmy dzisiejsze, jakby to powiedzieć, wyszmaryty młode, o w tym sensie, żebyśmy zrozumieli, że wyszmaryty z siebie młode, rodyty, o, tak już lekkie, żeby to obrazowo powisty, no tu jak raz kotyty, nie odnosi się lem do kotiu, a kotyty się tiż to nie lem może koty, ale i psiata, kotiata, koźlata, jagniata. Choć się mi zdaje, że to się jak raz odnosi do tych mniejszych istot, ale to tiż już musi być tak wtoryczne. No dobrze, mamy takie słowa jak dzicia i dziucza. No, to nazwę tak zgłupsze, prasłowiańskie dziecię. Próbuję się pojaśniać, jak takie słowo, które pierwotno oznaczało
Tak, v približeniu. Hodované hrúďom, plekané hrúďom. Tota, istota, to cicat. I to stará indoeuropejská rodina od cicaty, od plekaty, od chovaty, do kotroj należy ci slavianskie slovo dojite. Tu tiež zresztą paraleli mamy i w bałtyjskich językach, bo w latyńsko słowa to jedyne znaczają cycania przez człowieka, bo przez młode zwieria. I jeszcze dalsze praindoeuropejski język i indoeuropejskie języki tiż to desy tam zachowali, choć już dnes byśmy o tym nie podumali, bo już jak kusićka to wszystko porozchodyło. No tu jeszcze jedno słowo dziwa. Znamy go z cerkonosławieńskiego języka. To dziwa od prasławieńskiego dziewa, od toho mamy, że ono ciż poczasty nas wede do indoeuropejskiej osnowy cycaty i cycy plekaty, cy hodowaty plekaty hrudio. No tu z toho mamy naszą, do naszej grupy od diva mamy dziwka, co to znaczy, to już po tym przeszło do tej formy, znaczy to jest tota żena, która jeszcze nie znała muża. No i mamy tu przed sobą cały to stary system, tak? Jagnia, tela, dzitia, otrocza, kota, psia, kocia, psia, kacza, ptasza. I tak dalej. Ale obiecałem, że dasz to powiem dnes ciż o haczatach. No to kiedy mamy kuru i mamy kuria, mamy kaczku i mamy kacza, no to czy mamy hacz. Gdzie jest to dorosły hacz, który byśmy tu gledali. Znaczy gramatycznie tu nic dziwne, bo mamy kacza, kaczatę, kaczku i kacza, mamy kuru i kuria, tak? No, dobrze, znajdźmy tego dorosłego zwira, który mąż powisty, od którego to idę. W karpackiej leksyce istnieje ciła rodyna z tym korzeniem hacz. Aż Iwan Werchracki w swoich pracach zapisał hacza, haczatko, a haczura zapisał jak młodego nekastrowanego konia. Znaczy haczur to młody nekastrowany kin, a haczura to żeński rit, miałaby to być triryczna kobyła, która jeszcze nie miała haczatę. No, ale pójdziemy na drugą stronę Karpat, to mamy tam hacza, haczka, hacze, ale też haczur, zależnie od miścia, w którym go będziemy hladaty, bude to znaczyło albo to hacza, znaczy mały kin, młody kin, albo ciż nachodziłem ciż takie propozycje, że haczur mógł być to, kto się kinmy zanimat, ale to musi być ciż już wtoryczne, późniejsze, które idę od toho, że tak koniar ciż się zanimat koniom, tak? Ale nie znaczy, że koniar był pierwisny. Najpierw był kin, dopiero trzeba po tym było się nim zanimat. No ale dobrze, od kale się wzięło. To hacza, haczka, haczur. Słowacki materiał wskazuje, że to nie jest lem rusyńska osobliwiz, bo słowacka rodyna hacz jest rozłożona od zemplina i szarycza czerez spysz aż po lipto gemer orału. I też trzeba powiedzieć, że w jednych gwarach hacza to mały kin, a w innych młoda kobyła. Jewlają się haczko, haczo, hacze, haczurik, haczurek. No i tu też bardzo ważne, znaczy, że dost szerszy tot diapazon tej mapy od kale mogło się wziaty. No ale dobry, od kale, tak jak etymologi o tym besiedują. Co to był to hacz i od kale się ich wziaty. Sud takie tropy, które według nas do zakliku. Hetta, wiśta, wio, na primir.
w różnych językach karpackiego areału, czy szersze, czy w czeskim mogło to pryty od niemieckiego języka i może i tak wyszło, że podobno, jak nasze pacia, które było od pać-pać, albo pac-pac, od naśladowania z łuku, jakby pacia mało się kupaty w bołoci, albo ity po bołoci i było takie pać-pać, mamy tu ciż możliwą taką etymologię, że tot hacz, pierwisny hacz, mich ity jak raz o toho naśladowania z łuka. No i tak jak człowiek krzyczy na konia hacz, hać, a w innym seli hajta, hajta, albo dasz to takie. No i trzeba tuciż powiedzieć, że choć takie kryki są bardzo niestabilne, one nie mają jakiejś swojej normalnej odmiany, to możliwe, że w Karpatach mogli używać te Rusyny, Słowaki, Polaki, Madziary, Rumuny, Niemcy, każdy ich dostosował do swojego, do swojej własnej wymowy, pak tymi zwierzętami zaczął jakoś kierować. No i z takiego kryku mogła powstać ekspresywna nazwa konia, jak haczka, jak hacz, hacza, haczur. No i z tego wszystkiego jakbyśmy tu widzieli, to hacza jest tego potwierdzeniem, że kiedy już postaw języku haczur ma Iwerchracki zafiksował, był haczur, była haczura, no to logicznym jest do to, że do tego systemu doszło i hacza. I samo wydyte, poczęliśmy od małoho jad, to sufiksa, które chować się w formach jagniate, telate, kaczate, kociate, paciate, tak? Po drodze widzimy, że ten model był na początku takim mechanicznym sufiksem, żeby nazwać dasz to małe. Małe i żywe, tak? W jagniaty skryła się indoeuropejska nazwa, koło kotroj stoi i agnec. Dzitia może pamięta ten czas, kiedy młoda istota była przede wszystkim tym, kiedy jeszcze cycała gród, tak? I tak dalej. I tak dalej. No i co? A odkąd nasze hacza? No hacz, może właśnie tak kolesy klikali na konia. Za to mamy hacza, haczur, haczura. No i możliwe, że z tego krótkiego kryku powtórzyła nam choć tysiące razy na drogach i polach Karpat wyrosło słowo, które dnes Rusyny odniają jak haczur, haczura. To może ku spryży zabyte. No ale hacza, haczate i haczata znają chyba wszystko. A to była słowowicia Besiduał, Demko Trochanowski. Mi adres demko@lem.fm. Żdu waszych komentariów. Trzymajcie się.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
2: Lemkiuski głos w twojej chyży.
3: Muzikante, Rozmaria moja!